modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy.

0: dzień dobry, w piątek to długo wyczekiwany dzień przez wielu z Was na pewno. Jaka dzisiaj pogoda w naszym mieście? W Kielcach dziś 35 stopni, odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa przez cały dzień. Dużo słońca, ciśnienie nam się unormuje, a wiatr będzie trochę mocniejszy.
1: Jest szósta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To po tym, jak wczoraj nad ranem pocisk spadł na pole w Tarnawie Kolonii. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
4: Żadnej informacji na telefon. Uważam, że telefon powinny takie informacje być.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: Po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
1: USA stanowczo stoją po stronie Polski, przekazał ambasador USA Tom Rose. A więcej o tym piszemy na sk.pl, gdzie znajdziecie też zdjęcia z miejsca wybuchu. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
6: Szpital Południowy to jest wierzchołek Góry Lodowej, który właśnie tutaj odsłania znacznie dłuższą listę zarzutów.
1: Mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy około 132 tysięcy głosujących. Upały nie odpuszczają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Według prognoz upały utrzymają się w pierwszej połowie sierpnia, a później temperatura spadnie do maksymalnie 25.
7: Wiktor w Radiu SK.
8: Udało się, we got it. Jest piątek, szanowni państwo. Dzisiaj wilgotność w Polsce średnia 71%, a punkt rosy, cokolwiek oznacza, wynosi 15%.
9: No, dzisiaj mamy dzień skarbowości i dzień administratora i to jest bardzo ważna informacja.
8: Ja wciskam guzik nikomu niepotrzebnej informacji, bo takie dzisiaj będą dominować. Uwaga!
9: Dziękujemy. Słuchacze, czekają też na wasze. Takie informacje niepotrzebne, które muszą trafić na antenę.
8: Jeżeli ktoś ma, to Messenger. Ikonka mikrofonu jest potrzebna. Albo telefon 664-402-302. Uwaga, oto pierwsza niepotrzebna informacja dziś o poranku.
10: Nie pojadę dzisiaj nad morze, bo do pracy jadę. O Boże.

0: O co tu chodzi? No o nikomu niepotrzebne informacje. Każdy w życiu dysponuje takimi faktami. U nas poza anteną już się zaczęła licytacja, no to kto ma...
1: Co tu się dzieje?
0: Kto ma bardziej palec?
1: Co tu się dzieje?
0: Bogaj mył palec 5 minut pod
1: dzisiaj
0: prysznicem.
1: Pod prysznicem.
2: Ale, bo to chodziło o to, że lała się taka ciepła woda i po prostu nie chciałem odchodzić spod prysznicy.
1: Dlatego zająłeś się dużym palcem u prawej nogi.
0: Ja z kolei w dużym palcu miałem aukę i tą aukę pies mi zaczął lizać i nie wiedziałem, czy to jest tak samo
1: czy
0: dziwne,
1: tak wolno,
0: jak
1: czy
0: przyjemne. To jest informacja.
1: Ja z kolei, jeżeli chodzi o niepotrzebne nikomu informacje, dowiedziałam się wczoraj, że jest specjalna mikrotaśma do zabezpieczenia fug, jeżeli chce się pomalować kafelki w łazience na inny kolor.
0: Wspaniały news, naprawdę.
1: Prawda?
0: Odmienia całkowicie wizję piątku. A co u was z tych niepotrzebnych informacji?
3: A ja mam wielki dzień. Wczoraj złożyłam wypowiedzenie mailem, a dzisiaj moja dyrektorka zobaczy na skrzynce ode mnie niespodziankę. A ja trzymajcie za mnie kciuki w nowej pracy. Pa!
1: Nie, no trzymamy oczywiście i za podwyżkę, i za premię, i za dodatkowy urlop.
0: Czy ktoś ma jakieś nikomu niepotrzebne informacje?
4: Skibrywa!

0: I znów, i znów, i znów, i again, i Adzia znowu z nami.
1: Poranny?
0: Dzień dobry.
1: Pracowanie.
0: U nas jak zwykle, radio od kuchni, kuchnia od radia. Witamy, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, musisz nam pomóc omówić ważne sprawy, a dzieje się, jest trzęsienie ziemi.
1: Gdzie?
0: W Polsacie. No, wyobraźcie sobie, że Kurzopki, czyli Kasia i Maciej Kurzajewscy, odchodzą z Polsatu. Prezenterzy, jak czytam, twierdzą, że sami zdecydowali o zakończeniu współpracy, jednak z drugiej strony wahadło mówi, to wahadło to pudelek, że zostali wywaleni.
1: Kama tam robi, to niech nam powie, jaka jest prawda.
0: No, Kama.
2: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie siak, no. Natomiast, a kogo ty byś widziała, słuchaj, na miejscu Kasi Cichopek?
1: No jak to kogo? Ciebie.
0: Kama tam robi, to nam powie, czy tak. To ona, czy nie.
2: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie siak.
0: Jacek Stachurski, pamiętacie, kojarzycie?
1: Pewnie.
0: Pewnie. Jacek Stachurski jest lżejszy o 20 kg i do tego, uwaga, ma nową, bujną czuprynę z Turcji. I internauci piszą, nie tylko pan niepokorny, ale też pan jest przystojny. O?
1: Może ty byś, Wiktorku, Jankę się zabrał też do Turcji? A, może ty z Wiktorku Jankesa zabrał do Turcji?
0: Ja nie mogę,
1: bo... Byście polecieli.
0: My jesteśmy, Jadziula, prezenterami już pogodzonymi z losem. Wiemy, że wszystko, co najlepsze, w tym włosy, już w życiu za nami.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Ty nie ściemniaj, bo dokąd idziesz na wakacje pod koniec sierpnia?
0: Do Turcji.
2: No, dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Ale jedyne, z czym wrócę, to...
2: Z przedziałkiem.
0: Zegarek.

0: 6.30 już za chwilę po hiszpańsku. Podprowadzamy się pod 6.30 Alvaro Soler.
1: No właśnie, jak się okazuje, tego Solera to nam dzisiaj zdecydowanie nie zabraknie. IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące całego kraju i o tych ostrzeżeniach będzie mówił za chwilę Jakub Krzyżak.

0: Wiktoria Kmiecik. Cześć Wam, ponownie sprawdzam, co się dzieje na ulicach w Kielcach, ale oczywiście o tej porze raczej nigdzie dłużej nie postoicie, ale już coraz więcej samochodów zmierza w kierunku naszego miasta, także mogą się korkować trasy wlotowe do Kielc i oczywiście ścisłe centrum.
1: Szósta 6.30 SK News, Jakub Krzyżak. Zakończyło się badanie Leja po rakiecie w Tarnawie Kolonii. Dziś w planach oględziny szczątków pocisku, więcej w kolejnych newsach. Rumunia podorwała myśliwce przy granicy z Ukrainą. Rumuni wykryli grupę celów powietrznych. Dwa myśliwce F-16 zostały poderwane w celu monitorowania sytuacji. Cały kraj w alertach. IMGW wydał ostrzeżenia nawet trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Alerty nie obowiązują jedynie na wybrzeżu.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
3: SK Sport News.
1: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było więc 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
4: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony.
1: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarabi, a GKS zmierzy się z drużyną z Tel Awiwu.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jankes,
5: Wiktor w Radiu SK.
6: Piątek mamy, już z weekendem się witamy, jak to kiedyś krzyknął jeden ze słuchaczy. 32 minuty po 6, dzień dobry.
7: No i dzisiaj szukamy bardzo niepotrzebnych nikomu informacji, które zostawiacie nam na Messenger.
6: Operuj profesjonalną nazwą NMI. Nikomu niepotrzebna informacja.
7: Dziękuję Ci za tą niepotrzebną informację.
8: Jeżeli chodzi o niepotrzebne informacje, to muszę Wam powiedzieć, że się dzisiaj nie wyspałem.
6: Kolejna niepotrzebna informacja. Mam dwie tabletki. Niebieską i żółtą. Którą zjeść dzisiaj rano jako pierwszą?
7: Może jeszcze dwie brązowe, więc...
9: Jest!
6: Dobra, biorę niebieską.

0: Najważniejsza informacja na dziś to mamy piątek, piąteczek, piątunio! Wyczekiwany koniec tygodnia i ostatni dzień pracy. Pozdrawiam wszystkich.
1: Ale miała być nikomu niepotrzebna informacja, a to ważna informacja.
2: No właśnie, a ta jest jeszcze ważniejsza, którą teraz mamy dla was, drodzy przedszkolacy oraz uczestnicy szkół podstawowych.
1: Mianowicie prezydent podpisał wczoraj ustawę zmieniającą życie praktycznie wszystkich polskich uczniów, bo, uwaga, złożył podpis pod ustawą zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
2: Już widzę uszami wyobraźni te rozwiązania.

0: Mowy, które będą w przedszkolach na początku września. Kurde, myślałem, że zawetuję. Przecież wszystko wetuję.
1: Ej, tak dam mi spokój, Kuba, idziemy na leżakowanie, bo facetka czeka. A potem pod wieczorek.
2: Reklama.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczna korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Kama, are you ready?
2: Of course! Happy birthday to you! Aneta!
3: Eska budzi w urodziny.
1: No po takim przywitaniu, Aneta, to chyba nie ma wątpliwości, że to dzisiaj jest twój dzień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, najlepszy dzień w roku.
2: Ale tak na pewno, bo napisałaś, że będziesz świętować, to prawda w bardzo fajny sposób, ale napisałaś, że będziesz raczej płakać nad swoim smutnym, starczym losem.
1: Ludzie, dajcie spokój. Czy ja mogę ujawnić, co to jest starczy los w twoim przypadku?
4: Podobno kobiet nie pyta się o wiek, ale mów śmiało, ja nie mam z tym problemu.
1: Uwaga,

0: mamy obok siebie dwie trójki. 33, jak to kiedyś mówiła moja pani od techniki. Czy.
1: I jaki masz plan, żeby świętować takie piękne, równiutkie urodziny?
2: Kupię sobie najdroższe sushi i najtańszego szampana, usiądę i będę jadła i piła.
0: To jest przepiękny plan, przepiękny.
1: No ale dlaczego chciałabyś jeszcze przy okazji płakać nad smutnym starczym losem, cytując ciebie?
2: No, wiecie, urodziny to też czas jakiejś tam nostalgii.
0: No to jakie masz, jakie masz refleksje? Jaka ci się myśl pojawiła w głowie? Bo chcielibyśmy usłyszeć od kogoś, kto doświadczył tej myśli, co to jest?
2: Brak tego miliona na koncie. Jeszcze.
1: Spokojnie, proszę pani. Niedługo będzie taka inflacja, że później przed denominacją wszyscy będziemy milionerami.
0: Jak ty zaczynasz od najdroższego sushi w urodziny, to jakoś szybko nie widzę tej zbiórki na
2: w sumie
0: koncie,
2: rację.
0: No.
1: Ale poczekaj, bo czasami po prostu trzeba dobrze zacząć, więc my mamy dla ciebie stówkę na urodziny
0: to
1: i niech
0: pierwsze,
1: to będzie początek.
0: A po drugie?
1: Zapas oryginalnego soku.
0: To wszystko właśnie
2: super
0: trafia w twoje ręce, na twoje konto i pod twój adres. To teraz jeszcze...
2: No to już mamy dobry podkład pod ten milion.
1: No.
0: Skoro ty masz takie refleksyjne myśli na swój temat, to może masz jeszcze jakieś przesłanie do narodu o poranku. Co Polska powinna wiedzieć 31 lipca z samego rana?
2: Że tego dnia rodzą się najlepsze osoby na świecie, które dążą do tego miliona, a dzięki jest zaczynają swoją przygodę.
1: Brawo!
0: Mamy to!
1: Ściskamy cię, Anetka, naprawdę, niech to będzie fajny rok przed tobą.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
0: I zostaw mi trochę sosu sojowego, ja wysiorbię.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: chyba się zbliża. My cały czas zbieramy do worka nikomu niepotrzebne informacje. Kolejna jest taka, że skończyła się moja ulubiona herbata w radiu. Taka aromatyzowana, sztuczna, niedobra.
1: A, to znaczy, ta była pyszna. Twoja ulubiona.
2: Bo... Nie piłeś swojej?
1: On pił od koleżanki ze studia obok.
0: Halo, dzień dobry.
3: Z niepotrzebnych informacji, czy widzieliście dwa dni temu stories Jankesa, jak składał namiot plażowy? Starość, nie radość.
1: Ja przepraszam bardzo, ale z Jankesa nie możecie się śmiać, bo tylko my możemy się śmiać z Jankesa.
4: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, zapraszamy. Jankes, Kama i Wiktor.
0: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia. Rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie.

0: Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Sko. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.

0: Na kieleckich ulicach już widacie coraz większy ruch. Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Możecie postać w centrum czy na obrzeżach naszego miasta. Większy ruch w okolicach Kadzielni oczywiście. Na ulicy Sandomierskiej też możecie postać, czy w Ścisłym.
1: Minęła siódma, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Śledczy badają szczątki rakiety. W dochodzenie włącza się Ukraina. Zakończyło się badanie miejsca upadku pocisku w Tarnawie Kolonii. Dziś szczątki zostaną poddane szczegółowym badaniom. O szczegółach reporterski Mateusz Gąbiewski.
2: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
3: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
2: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: A tak mieszkańcy opisują moment wybuchu pocisku.
4: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły. I zepchnęły, żeby nie było budynku.
5: Na dom.
4: No.
6: Słyszałam taki huk i muszę to pójść, nie myślę, co to się stało.
1: Mówili reporterowie Eski Mateuszowi Chłystunowi, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Więcej o rakiecie przeczytacie na sk.pl, tam zobaczycie też zdjęcia pocisku. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych bezdomnością. W Jeleninie pod Szczecinkiem w zachodniopomorskim powstały mieszkania wspomagane, dostosowane do potrzeb, a także z całodobową opieką asystenta. Już dziś wprowadzi się tam 6 osób.
7: Kama i Wiktor.
8: Dwie minuty po siódmej, nikomu niepotrzebne informacje, to dzisiaj dominuje na antenie. No, nas zdziwiła na przykład taka, że punkt rosy w Polsce to 15.
9: Nie, no przecież. Nie wiedziałeś tego?
8: Nie wiedziałem, ale już wiem.
9: No dobra, słuchajcie, dajcie znać w takim razie, jaka niepotrzebna informacja od was może trafić do nas.
10: Moja babcia robiła najlepszą babkę piaskową na świecie i zawsze pozwalała wylizać makutrę.
9: O. Lizałeś kiedyś makutrę babci?
8: Akurat ta przyjemność chyba mnie w życiu ominęła.
11: Babciu!
9: A jak wszyscy wiemy, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
8: Mikrofon na Messengerze czeka.

0: 8 minut po siódmej, wstajemy z deską i zbieramy nikomu niepotrzebne informacje.
1: Ja bardzo serdecznie chciałam nie pozdrowić pana, który wczoraj pozdrawiał mnie środkowym palcem, kiedy próbowałam zaparkować.
0: Popatrz, pokazuję do kamery numer jeden.
1: Ty? Ale no słuchaj, jadę, tak, włączam kierunkowskaz, że będę parkować. Widać, że jest parkowanie równoległe, więc muszę zaparkować tyłem. Nie kurde, sierota podjechał mi pod zderzak i trąbi na mnie, a następnie mnie pozdrawia środkowym palcem i jeszcze wyzywa.
0: Jeżeli to trwało tyle, co twoja opowieść, to też już bym się zdenerwował.
1: Pamiętam się, naprawdę.
2: Pani jedzie, czy pani nie
1: jedzie? Mówię o tym dlatego, że na drogach pojawiają się różni ludzie, jak doskonale wiecie. I na przykład w Gdańsku doszło do walki na gazy pieprzowe między dwoma kierowcami.
0: To taka wojna była?
1: Tak, bo tak, sytuacja jest taka, że najpierw jeden spsikał drugiego małym gazem.
0: Aha.
1: Więc ten się zdenerwował, więc ten drugi udał się do auta po gaz cięższego kalibru i spsikał tego pierwszego.
0: Okej.
1: Ale to nie koniec, bo potem obaj panowie z podrażnionymi oczami siedli do aut i zaczęli się gonić. Co było dalej, to nie wiadomo, bo film się urywa, a policja o sprawie nic nie wie, no.
0: Wszyscy czekamy, aż pojawi się GTA 6. A tymczasem życie dało nam specjalny dodatek. Grand Theft Auto Gdańsk Edition.

0: i od dawna to wiem.
1: Do siódemki nas ciągnie, do Energylandii nas ciągnie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: 664-402-302, numer telefonu znacie. Pamiętacie oczywiście, żeby trzymać go przy uchu, bo inaczej Bogaj rozłącza. A następnie odpowiadacie na siódme pytanie, żeby zdobyć bilety do Energylandii.
1: Wszystko proste, wszystko jasne, oprócz tych pytań. Halo, dzień dobry.
3: Cześć. Halo.
4: Halo, halo.
1: No to są właśnie połączenia telefoniczne w tym kraju. Człowiek, człowiek płaci abonament za telefon, a potem nie może się dogadać.
3: O, dzień dobry.
1: O, pogłosiarze.
3: Jesteś, halo.
1: Niestety, kosmos. Dodzwoniliśmy się do stratosfery.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: O, co normalny człowiek i normalne
5: ale
1: połączenie.
5: Szczęście, tyle razy dzwoniłem.
1: Pierwsze.
3: Jesteś wyczekiwany jak prezenty w święta.
1: To jeszcze dawaj swoje imię i gramy.
5: A? Mikołaj.
1: Mikołaju. A propos. Słuchaj, dzisiaj urodziny obchodzi J.K. Rowling. Z jakiej serii książek jest znana ta autorka?
5: Bajki.
1: Ale jakich? O kim? O czym? Tematyka.
5: Ojej, się zestresowałem.
1: Słuchaj, przecież ona pisze o...
6: Harry Potter wam pomoże, yoga wam pomoże, wudu wam pomoże. No,
1: Harry Potter, yoga i wudu, to są jej trzy główne tematy.
3: Mikołaj, fajnie, że się dodzwoniłeś, to znaczy, że się da, więc próbuj dalej, a tymczasem musimy cię pożegnać. Dobrego dnia.
5: Do usłyszenia.
1: Paparapa.
7: A tymczasem...
3: Dzień dobry.
1: Znowu kran pogłosiarzy. O, no. jest. Pamiętajcie, jak macie radio, to najlepiej je ściszyć albo się odsunąć. Kto przy telefonie?
8: Sebastian.
1: Drugie.
3: Sebastianku, jaka jest łączna długość wszystkich naczyń krwionośnych?
1: To znaczy żył, tętnic, naczyń włosowatych, wszystkiego, co mamy w naszym ciele.
3: W organizmie dorosłego człowieka.
8: A jakaś podpowiedź?
1: Tak.
3: Nawet 4.
1: 10 tysięcy?
3: 50 tysięcy kilometrów.
1: 100 tysięcy!
3: Kilometrów. Czy 500 tysięcy kilometrów?
1: Boże, tyle ja mam w sobie tego badziewia?
8: 50 tysięcy.
3: No i powiem ci, że sama byłam zaskoczona. 3 razy to sprawdzałam. 100 tysięcy kilometrów, co jest o tyle ciekawe, że równik Ziemi to jest 40 tysięcy kilometrów, więc nasze naczynia włosowate mogłyby okrążyć Ziemię 2,5 razy.
1: No. A potem jak idę do lekarza...
8: Będę okrążał.
3: Tylko wróć!
8: Dzięki bardzo.
3: Trzymaj się, pa.
1: Idziemy do lekarza i wyobraźcie sobie, że oni muszą też całe 100 tysięcy kilometrów zbadać.
3: No, dlatego tyle zarabiają. Halo?
7: Halo, halo?
3: No, w końcu dziewczyna, to znaczy, że będzie dobrze.
1: To jak dziewczyna, to ja zadaję pytanie. Uwaga. Co robi struś, jak się boi?
7: A. Chowa głowę w piasek.
3: Poczekaj. Odpowiedź A. Chowa głowę w piasek.
1: Odpowiedź B. Ucieka lub broni się kopnięciami.
3: Odpowiedź C.
1: Udaje martwego.
3: I odpowiedź D.
1: Wspina się na drzewo.
7: Odpowiedź A. Chowa głowę w piasek.
3: Tak jest tylko na bajkach. To jest... W rzeczywistości ucieka i broni się silnymi kopnięciami.
1: Niestety.
9: Oszukali cię.
1: Nie wiesz.
3: Ty Bogaj oszukałeś. Żebyś ty widziała, jak on się teraz cieszy. On tańczy normalnie na krześle, jak wujek na weselu.
9: Ja zanim to sprawdziłem, kochana, zanim to sprawdziłem, też myślałem, że chowa głowę w piasek.
7: Ojejku. No trudno.

0: i telefony. Halo, dzień dobry. Ostatnie dwa pytania przed nami. No heja.
1: Szóste. Panie Heja, niech pan powie, ile można rzucić najwięcej punktów jedną lotką w darcie. Chodzi nie o darcie mordy, tylko o te rzutki lotki.
2: Dwa razy.
3: Punktów ile?
1: Nie dogadamy się.
0: Najwięcej punktów, które można zdobyć jedną lotką w darcie, to 60 punktów.
1: Tak, czyli 3 razy w 20 po prostu. No.
0: Trafiając w potrójną 20. Oui. Tak. No dobra, siódme pytanie, słuchajcie, przed nami. To znaczy, że bilety do Energy Landii trafią do osoby, która dobrze teraz odpowie. My mówimy dzień dobry, prosimy telefon przy uchu.
1: Kama, słyszę cię w radiu.
0: No ja też siebie słyszę. Dzień dobry.
1: Włączam radio, a tam Kama.
0: Halo.
4: Halo, dzień dobry.
0: O, dobra.
1: Siódme. Uwaga, pytanie z kategorii kuchnia. Nie mam dzisiaj pomysłu na obiad. Wymień 3 propozycje na coś przepysznego. Przypominam, że mamy piątek i pan Jezus patrzy.
4: Rybka panierowana z sałatką, z surówką z kiszonej kapusty z frytkami.
1: Okej.
4: U mnie się je mięsko też, także spaghetti bolognese.
1: Okej.
4: No i gołąbki, bo mój mąż może jeść gołąbki na okrągło.
1: Tak, gołąbki!
0: To ja mam tylko taką pewną propozycję. Nie jedzcie zbyt wielkiego obiadu przed pojechaniem do Energy Landii, chyba że chcecie się podzielić ze wszystkimi, bo mamy dla was zaproszenie.
1: Tak jest!
4: Tak się cieszę.
0: O, zobacz, gołąbek leci.

0: Wskaz?
1: Słuchajcie, ja w przeciwieństwie do pana, który pokazywał mi środkowy palec, potrafię jeździć i owszem, włączyłam. Co więcej, nawet tę, w którą stronę skręcałam.
2: I nie były to awaryjne, na których
1: nie
2: można robić zakupy? Więcej, ale potrzebnych informacji za chwilę od Kuby Krzyżaka, bo newsy się zbliżają.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
1: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
0: A pranie?
1: Pralnię też mam.
0: A bezpiecznie tam?
1: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
0: To czego ty nie masz w tym Student Space?
1: Tylko was. Tęsknię.
2: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
3: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
10: I po reklamie.
11: Witajcie ponownie, Wiktor Jakmiecik na termometrach dziś. Słuchajcie, nawet 35 stopni, tak, dobrze słyszycie. Czeka nas bardzo upalny dzień i w sumie bardzo upalny weekend. Trzeba się na niego przygotować. Pamiętajcie, pijcie dużo wody i noście nakrycia na głowę.
12: Wybiła 7.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w swojej afrykańskiej enklawie w Melili. Wczoraj tysiące imigrantów w sposób niekontrolowany sforsowało granicę. Rząd wysyła tam wojsko. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikowi Financial Times, że nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Wcześniej w rozmowie z ukraińskim prezydentem deklarował, że jej udzieli. Rośnie liczba stulatków w Polsce, jak wynika z ZUS. W pół roku przybyło 200 takich seniorów. W sumie w kraju żyją 4262 osoby, które dobiły do setki.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
12: Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1.
15: Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze, że wygraliśmy.
12: Mówił przyjmujący Tomasz Fornal. Spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9:00. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes.
16: Jankes.
13: Kama. I Wiktor.
16: W Radiu RTSK.
17: Odpaliliśmy tryb Friday 7.31 i z tej okazji zbieramy wszystkie niepotrzebne informacje.
18: Jeżeli takie macie i musicie się nimi podzielić, to zapraszamy, bo eskowy messenger czeka.
19: Gdybym tylko był premierem, to paliwo by było po 5.19. Ale nim nie jestem.
20: Ajajaj, cholera.
21: Dobra.
18: To zapraszamy, 664-402-302. Można też dzwonić, tymi niepotrzebnymi informacjami się dzielić.
17: Messenger, zaraz tam też zaczniemy zaglądać.

0: Pan Dawid się obudził, witamy serdecznie. No już można my. 38 po siódmej, kto by spał w tak pięknie rozpoczęty piątek.
1: No właśnie, właśnie.
0: No. Jest afera, słuchaj. Jest w ogóle, jest krytyczna sytuacja, tak bym to nazwał, w piłce nożnej światowej. Nie wiem, czy ty słyszałaś?
1: Na pewno, jeżeli piłka nożna, to na pewno nie słyszałam.
0: Jakub Krzyżak wspominał o tym w newsach, ale jako, że do ciebie pewne rzeczy muszą dojść dwa razy, to jeszcze raz tłumaczę, o co chodzi.
1: Mhm.
0: Otóż UEFA, czyli...
1: Wytłumacz mi, mężczyzno, wytłumacz.
0: No to nie przeszkadzaj, jak mówię. UEFA, Organizacja Piłkarska Europejska,
1: tak.
0: Pokłóciła się, a właściwie zagroziła FIFA, czyli Gianniemu Infantino, łysemu, ochuckiemu, który stoi na czele całej piłki nożnej światowej, że nie wezmą udziału w przyszłych mistrzostwach, ponieważ Infantino ma aktualnie plan, żeby sprzedać udziały w FIFA i zyski dzielić pomiędzy prywatnych inwestorów.
2: Skandal!
0: I tam się różne firmy włączają, jak się domyślasz, jedna z nich należy do jakiegoś szwagra Donalda Trumpa na przykład. No i generalnie piłka nożna ma być sprzedana prywatnym inwestorom.
1: Poczekaj, strasznie to skomplikowane. Czyli UEFA oficjalnie zagroziła bojkotem Mistrzostw Świata, tak?
0: I wychodzi na to, że jeżeli się nie dogadają, to Europa cała jako całość, no, Polska także nie zagra w następnych mistrzostwach.
1: Ty, ale ja mam wrażenie, że my jako Polacy ten bojkot zaczęliśmy już od tegorocznych mistrzostw. Czy się czepiam?
2: Skandal!
0: Niby nie rozumie, a jednak rozumie.
3: Autopromocja.
4: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej!

Czujo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas.

0: Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
14: I po reklamie.

0: No i co? I grają ją w Esce. 12 minut zostało do 8.
1: No właśnie, i to już jest najwyższa pora na to, żeby wyciągnąć nosela z kieszeni.
0: Szafy.
1: No i w ramach niepotrzebnych informacji on, uwierzcie mi, że potrafi wszystkimi zaskoczyć.
0: Niepotrzebna informacja
1: naraz.
0: Też ciekawa jest taka, że na przykład nosel z moim psem się nie za bardzo lubi, ale psa Kamili kocha.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: Ale tym razem nie dzwonimy ze sklepu zoologicznego, tylko wylot do Turcji się szykuje.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czy ja do pana Piotra się dotelefonowałam?
5: No tak, przy telefonie.
4: Kłaniam się, biuro podróży po tej stronie, Agata Stanisław Demiata, proszę pana, telefonuję w sprawie wylotu do Turcji. Mamy informacje hotelowe, które muszę panu przekazać, bo oni, proszę pana, odnośnie utylizacji pożywienia, proszę pana, mają teraz pretensje do nas, bo nikt z was jeszcze takiej informacji nie otrzymał, dlatego proszę pana, śpieszę, żeby to powiedzieć wam.
5: No zobaczmy, o co się rozchodzi.
4: Proszę tak, proszę pana, to, co nie zjecie, proszę pana, trzeba będzie utylizować i to we własnym zakresie, bo hotel tego nie będzie utylizował, bo oni będą koszty chcieli ponosić za to.
5: Znaczy, jak mam to utylizować?
4: No normalnie pan bierze, nie wiem, jakiś woreczek albo co, no i tam do woreczka, proszę pana, utylizuje pan to, czego pan nie zje.
5: No ale na terenie hotelu jakieś kosze na śmieci będą?
4: No nie, właśnie to jest właśnie problem taki, że państwo za bio nie płacicie. Dlatego prosimy, żebyście wzięli coś
5: rozumiem.
4: Do utylizacji.
5: Coś, to znaczy co, worki, rozumiem, tak?
4: Worki, proszę pana, które wsadzicie do walizki i utylizujecie, proszę pana, na przykład na miejscu u siebie, nie wiem, w Polsce, albo gdzie tam chcecie.
5: No to, a to co mogę zrobić, proszę pani, no czy nie wezmę walizkę, żeby śmieci z Turcji przywieźć.
4: Na te 3 osoby, proszę pana, to by plecak wystarczył, a w plecaku byście mieli, proszę pana, te rzeczy do zutylizowania w Polsce.
5: No ale, bo tak nie do końca rozumiem. Wezmę sobie, proszę panią, jajko, pobierę to jajko i co ja te skorupki mam zebrać?
4: Tak, proszę pana, na przykład do jakiegoś woreczka i ten plecak, który będziecie mieli dodatkowy, proszę pana, za który nie policzymy państwa, tam te rzeczy do zutylizowania, proszę pana, kompletujecie.
5: Ale ja rozumiem, że z tego tytułu mogę zrezygnować, nie ponosząc

0: kosztówkę.
1: Nie rozumiem dlaczego.
0: No, że pan co, no ja nie jadę tam, żeby zbierać śmieci i coś utylizować, tylko jadę wypocząć.
1: Ale proszę pana, to są tylko bio. To nie jest nic innego. Oni nie zutylizują bio. A te zwykłe śmieci, proszę pana, które wrzucicie do śmietnika, to owszem, room service to obrobi.
0: Dobrze.
1: No.
0: Miałem wszystko, proszę panią. Plecak jakiś będziemy mieli, dobrze?
1: Dobrze. I tam proszę utylizować to, z czego państwo, proszę pana, nie dojecie na stołówkach, dobrze?
0: Rozumiem, dobrze. Jak najbardziej.
1: Pomoże w tym wszystkim, proszę pana, Kasia.
2: Cześć, mężu. Jesteś kręcony przez Radio SK.
0: A spadaj.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Ja na takie wyjazdy polecam zabierać Wiktora. Nie będzie czego utylizować.
6: Dokładnie, tatuś zje.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
6: Ale to jest po terminie. Nieważne.

0: dobry, fajny, do wybijania rytmu w samochodzie nogą, tylko żeby wam się dziura w podłodze nie zrobiła.
1: No, to bardzo ważna była informacja. Teraz będą nieważne, niepotrzebne informacje, które od samego rana do nas wysyłacie na Skype Messengerze.
0: NNI, nikomu niepotrzebna, kolejna.
2: Dzień dobry, ja chciałbym powiedzieć, że takich niepotrzebnych rzeczy to za 4 miesiące będziesz nie kładał.
1: Będzie lub nie będzie.
0: Kama.
1: No.
0: To pod ten śnieżek może, co?
3: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radio SK.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
18: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
19: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub Włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: pora sprawdzić, co tam słychać na ulicach w Kielcach. Cześć, Wiktoria Kmiecik. Oczywiście duży ruch na ulicy Łódzkiej 1 Maja czy Warszawskiej możecie oczywiście postać. Na ulicy Krakowskiej, Pakosz, tam też może się korkować. Sandomierska, również ruch jest całkiem spory i to jeszcze trochę.
1: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. Wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
2: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie. Po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Mówi premier Donald Tusk. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Będziemy prasować na tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3.40, po tym o 3.50 uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. W tej chwili RCB rozsyła SMS-y. Bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa gov.pl. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w swojej afrykańskiej enklawie w Melili. Wczoraj tysiące migrantów w sposób niekontrolowany sforsowało granicę.
4: Viva España, viva Pedro Sánchez!
1: Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy. To do drugiej hiszpańskiej eksklawy, Ceuty, skierowano wojsko. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Zdjęcia stamtąd znajdziecie na sk.pl. Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 18.00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20.30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię. Jutro Piast zagra z Wisłą Kraków i Wieczysta z Lechem Poznań.
5: Kama i Wiktor. Radio SK.
6: Weekendzik się zaczyna, już oficjalnie piątek, 31 lipca, rozpoczęliśmy akcję zbierania nikomu niepotrzebnych informacji.
7: NNI. Teraz pytanie, jakie wasze macie NNI, którymi podzielacie się na naszym MSG?
8: Niepotrzebnych informacji na dzień dzisiejszy. Od kilku tygodni przez okres 3 miesięcy jestem zmuszona odwozić i przywozić męża z pracy i do pracy. Pozdrawiam.
6: Uhu, wyczuwam plus 50 w zabudowanym.
7: A może z dzieckiem był na rowerze i nóżkę sobie złamał?
6: A może po prostu żona jest miła?

0: Melancholijny Dawid w SC o poranku.
1: Niestety my Polacy często mamy taką jedną dosyć dużą wadę, Wiktor na przykład ją posiada, czyli nie potrafi się przyznać do błędów.
0: Przecież ja nie popełniam błędów.
1: No właśnie. Aż się Bogaj zaczął śmiać.
2: No bo nie popełniam przecież. No.
1: Ale że oczywiście. No i tak takim oto wstępem chciałam powiedzieć, że Aquapark.
0: A to poczekaj, bo ja wiem, o czym ty chcesz mówić. Ja ci muszę warunki stworzyć do tej informacji.
1: Już się boję. No.
2: Teraz możesz.
1: Nie, ja nie mogę powiedzieć, to jest poważna
0: to ja to
1: informacja.
0: No. Szanowni państwo, Aquapark w Redzie doprowadził do śmierci rekinów, które były ich wizytówką. Część ryb, w tym właśnie rekiny, nie przeżyły wycieku substancji chemicznych na basenie.
1: No i dalej było tak naprawdę tylko gorzej, bo w social mediach zamieścili grafikę, na której napisali: nasze rekiny wyjechały na wakacje.
0: Na tych wakacjach musi panować bardzo sztywna atmosfera.
3: Kama i Wiktor.
4: Czuję ból.

0: Powinniśmy oficjalnie zmienić na chwilę ten kawałek z Daj Daj na Lej Lej. Lej Lej.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Z nami jest Justyna, której przede wszystkim na dzień dobry należą się gigantyczne gratulacje.
3: Jedzie panna młoda, jedzie panna młoda.
2: Jesteś, halo?
4: Jestem. Dzień dobry.
0: Jest trochę jak Marysia od Sokoła, lekko w szoku.
2: No, wcale się nie dziwię. Nie no, gratulujemy ci. Opowiesz nam, jak doszło do twojego fantastycznego, spontanicznego ślubu?
4: Jasne, tak. Miałam urlop zaplanowany z koleżanką, natomiast na kilka dni przed naszym wylotem mój chłopak dokupił bilety lotnicze. Mieliśmy taki road trip po Stanach, więc 3 tygodnie zwiedzanie Stanów i pod koniec spontanicznie stwierdziliśmy, że weźmiemy ślub.
2: I to była wasza wspólna decyzja?
0: Na pewno.
4: Tak. Podobno tak. Nie wiem do końca, jak było. Natomiast właśnie wzięliśmy ślub na 2 dni przed wylotem. Ślubu udzielał nam Elvis.
2: Ale
4: więc naprawdę bardzo fajnie. Także z naszego urlopu wróciłam z mężem, ale też z pustym portfelem.
0: No tak. Stany nie należą do najtańszych krajów.
4: Niestety, tak, więc moja prośba do Radia SK, żebyśmy chociaż mogli pojechać na weekend miodowy, właśnie o zatankowanie do pełna, żebyśmy gdzieś w góry mogli pojechać.
2: Powiedz to głosem Elvisa Presleya, no.
1: SK zatankowała ci samochód.
0: Mam nadzieję, że tak brzmiał Elvis.
4: Bardzo podobnie.
2: Super, no to my was w takim razie wysyłamy na stację benzynową, żebyście mogli sobie zatankować do pełna i ruszyć razem nową drogę życia. Wspólnie, z pełnym bakiem. I tego oczywiście wam życzymy. A jakie to uczucie, kiedy Elvis mówi "Do you take this man? I do" i tak dalej?
4: No byliśmy lekko zestresowani, lekko w szoku, ale naprawdę myślę, że przeżycie, do końca życia będziemy to wspominać.
2: Ślub w Las Vegas, zrobiony przez Elvisa Presleya, no to jest fantastyczna, tak. fantastyczny początek waszej drogi życiowej, więc wielkie gratulacje.
4: Bardzo dziękujemy. No to ale jak widać, początki są trudne.
0: Żebyśmy o końcu.

0: taka melancholia mnie dopada. To jest pół godziny z melancholią na antenie Eski o poranku.
1: No to tak trochę melancholijnie. Jak byłam mała, zawsze mówiłam, że mój tata jest najlepszym reperatorem na świecie.
0: A potem się okazało, że zaczęli robić sprzęty, których się nie da naprawiać.
1: No i mężczyźni też przestali umieć to robić. Więc uwaga, uwaga, Unia Europejska o to zadbała i o tym będzie mówił Kuba Krzyżak.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat. Zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
14: I po reklamie.
15: Cześć, witajcie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co dzieje się na kieleckich ulicach. Większy ruch oczywiście jeszcze w centrum, więc tam natkniecie się na utrudnienia. Na ulicy Pakosz na Krakowskiej standardowo. W ciągu dnia radzę omijać ulicę Batalionów Chłopskich Malików czy Fosforytową, bo tam trwają jeszcze prace drogowe.
16: Ósma 8:30 na zegarach, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu, informuje prezydent Donald Trump. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze Strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii zniknęła bez śladu w Szwecji. Zawodnicy brali udział w turnieju piłkarskim Gothia Cup w Göteborgu, rozgrywanym w dniach 12-18 lipca. Sprawa jest tajemnicza, bo zespół już kilka razy wcześniej uczestniczył w turnieju i nigdy nie było z nim problemów. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Wchodzi w życie unijna dyrektywa Right to Repair. O szczegółach w kolejnych newsach.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.

0: jakby to ktoś powiedział, jest bombastycznie, bo to piątek, 31 dzień lipca.
1: Nie, no młodzież teraz mówi bomboklat, a nie bombastycznie, Wiktor.
0: Co na klacie? Co? Przepraszam?
1: Bomboklat.
0: Dzisiaj odbieramy wiadomości i to takie, które są nikomu niepotrzebne. NNI. Ktoś ma kolejną nikomu niepotrzebną informację?
2: Pracuję na budowie jako bahapowiec. Wracam do domu, a tam znowu budowa. Porażka.
1: Ale pamiętaj, że masz uprawnienia, żeby zamknąć tę w domu.
0: I trzeba siedzieć ciągle w domu w tym kasku.

0: Piątek, 31 lipca, połóweczka wakacji, a my dzisiaj zbieramy nikomu niepotrzebne informacje.
1: A ty wiesz, że udowodniono, że non-stop na Ziemi, ze wszystkich ludzi, którzy tutaj żyją, no, tak, 0,7% jest pijana?
0: To jest informacja, której potrzebowałem, szczególnie w piątek.
1: 07.
0: Mam też newsa o tym, że wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób,
1: okay,
0: aby mieć 99% pewności, że przynajmniej dwie z nich mają urodziny tego samego dnia.
1: No coś ty.
0: Takie są fakty.
1: No dobrze, ja to bym kiedyś powiedziała, sprawdzam. Wy też możecie dać nam znać, jakie macie niepotrzebne informacje, którymi możecie lub musicie się podzielić.
2: Cześć, SK, tu Paulina. To ja wam nagram, co mój mąż zrobił w dzieciństwie z siostrą. Mieli oni zwierzątka, kaczki podwórkowe i te sprawy. No i pomalowali ją w szopce na czerwono farbą, więc wyobraźcie sobie reakcję ich rodziców, jak wyszła ta kaczka z tej szopki, a oni za nią.
0: Tak dzwońcie po Greenpeace.
1: A to nie o niej była piosenka? Kaczka dziwacz?
3: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EuraGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Szczerze i magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
14: I po reklamie.

0: 15 minut do 9 zostało, Messengera otwieram, a tam najkrótsza wiadomość świata.
1: Marchewka.
0: Koniec wiadomości.
2: Dziękujemy, dziękujemy. Ostatnio opowiadałam ci o tym, że jeszcze nigdy nie udało mi się oddać butelek do butelkomatu.
0: Tak jest, bardzo dobrze, nie bierzesz udziału w tym systemie poniżej.
2: I okazuje się, że chyba nigdy nie będę ich oddawać, dlatego że moje dzieci zwęszyły hajs. 52 zł udało im się zdobyć. Ale okazało się, że wiele puszek niestety nie działa, nie wchodzi. Na przykład po kefirze nie pyka. Buteleczka.
0: No, za chwilę mają być dołączone kolejne opakowania, ale z drugiej strony wyczytaliśmy, że działają też producenci, którzy z kolei tak kombinują, żeby ten system obchodzić i o te 50 groszy mieć jednak tańsze napoje.
2: Okazało się, że pojawiły się nowe puszki, które właśnie nie są z plastiku. One są z plastiku, a tego właśnie ustawodawca nasz fantastyczny nie przewidział. I te takie plastikowe puszki, które są popularne bardzo często w Azji i tak dalej, one obchodzą system kaucyjny.
0: Tak jest. Wystarczy, że zamiast metalowej puszki zrobisz plastikową, drogi producencie, i ona wtedy nie będzie obowiązywała i wchodziła do systemu kaucyjnego.
2: No dobra, ale ty się nie czepiaj, bo zrobiliśmy system kaucyjny, by mieć mniej plastiku, tak?
0: Tak.
2: Dlatego mamy więcej plastiku.
0: Tak.
2: Czego nie rozumiesz?

0: nie ma miejsca dla smutnych dziewczyn, dlatego Kama siedzi naprzeciwko Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta.
1: No i teraz ważne pytanie, Wiktor, do ciebie. Bardzo cię proszę, skup się nad odpowiedzią.
0: Uwaga,
1: i nie kłam.
0: Skupiam się, dobra, jestem skupiony.
1: No. Co za momencik wniosek będzie mówił Kuba Krzyżak?
0: A to akurat wiem. O tym, że Donald Trump coś obiecał, ale nie wiadomo, czy to się stanie, bo jak on coś obieca, to nie wiadomo, bo on sam jeszcze nie wie, co obiecał, ale już powoli do tego dochodzi. Young Kids. Kama i Wiktor.
2: Radio SK. To promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Trochę się rozluźniło na kieleckich ulicach, ale oczywiście są miejsca, w których postoicie. To jest Łódzka czy Jesionowa. Ścisłe centrum na obrzeżach naszego miasta też jest oczywiście jeszcze większy ruch. W okolicach Kadzielni też możecie postać, czy chociażby na ulicy Tarnowskiej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 3 osoby ranne w wypadku balonu. Jak ustalili reporterzy Eski, podczas lądowania koło miejscowości Słup w powiecie grudziąckim, balon zahaczył o drzewo, z kosza wypadł pilot i dwie pasażerki. Wszyscy trafili do szpitala. Balon bez załogi odleciał. Okoliczności wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Powiedział o tym w rozmowie z Financial Times. To, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie, prezydent USA zapowiedział na początku lipca na szczycie NATO. Naprawa zamiast nowego sprzętu to efekt unijnej dyrektywy Right to Repair, która zacznie obowiązywać od dziś. Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował UOKiK. Projekt nakłada nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, tłumaczy Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Po wejściu przepisów naprawa ma się stać dla konsumenta bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.
2: Dzięki temu, że na przykład jeśli zdecydujemy się na naprawę zamiast wymiany, dostaniemy automatyczne przedłużenie gwarancji o rok. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
4: No bliżej weekendu się już być nie da. To jest minuta po 9:00, piątek mamy.
5: No mamy piątek i mamy ostatni dzień lipca.
4: I zbieramy nikomu niepotrzebne informacje. Jak tylko taką macie, to puszczajcie w świat.
6: Cześć, podobno szukacie nikomu niepotrzebnych informacji. Więc informuję was, że moja koleżanka przybywa na urlopie, a ja miałam podlewać jej kwiatki. Jeden właśnie zdechł, powiedział papa.
4: To są te koleżaneczki od koneweczki.
5: Naprawdę masz takie koleżanki?

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wiktor powiedzieć, ale domyślam się, że zaraz powie, że Summer Jam to letni jam.
1: Oczywiście, smarujemy tę playlistę, smarujemy
0: tak,
1: cały czas.
0: Czułam.
1: I zbieramy niepotrzebne informacje. To jest dziwne, słuchaj. Okazuje się, że takie są fakty. Przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie 12 noworodków jest wydawanych ze szpitala nie tym rodzicom, co trzeba.
0: No co ty?
1: Tak mówi
0: weź
1: internet.
0: Się. To... Mam nadzieję, że internet się myli, ale wy się nie mylicie i zostawiacie nam na jaskowym messengerze różne dziwne, niepotrzebne informacje.
2: Ich nieprzydatnych informacji to wiecie, że kokosy mają w sobie wodę?
1: No proszę nie gasić nimi pożarów, bo jak będziecie rzucali całymi kokosami, szczególnie nieotwartymi, to za bardzo nie pomoże.
0: A to nie pyka jak popcorn?
1: Chyba nie. No. Kto jeszcze w kolejce? Nikomu niepotrzebne informacje. Tak, tak, to tutaj, na messengerze, Eski.
3: Cześć, ja z tej wiedzy bezużytecznej chciałabym się was zapytać, czy wiecie, że jak siedzicie, to nie możecie pracować na stojąco?
1: No, ciekawe.
4: No, chyba, że siedzisz w więzieniu. No.
5: Wiktor w Radiu SK.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-opaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme

0: dzisiaj to rzeczywiście będzie stygnąć, a w niektórych miejscach w kraju nawet 40 stopni może się zdarzyć.
1: To jest niewiarygodne. Odczuwalna będzie oczywiście zdecydowanie większa, dlatego dbajcie o siebie, nawadniajcie się, no i w cieniu.
0: Dzisiaj mówimy o informacjach. Ta akurat jest wszystkim potrzebna, bo...
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: I tym sposobem mamy szansę zaprezentować wam zupełnie nowy kawałek, który mam nadzieję, że porwie wasze serduszka.
0: My już go smakowaliśmy, my już go słuchaliśmy poza anteną i powiem krótko, jest nawet lepiej niż dobrze.
1: Swedish House Mafia i Lykke Li, która całkiem niedawno wydała swój 6. album. No i właśnie ten numer, czyli Happiness is So Sad z zespołem Swedish House Mafia, może trochę sugerować, że obecny krążek może być jej ostatnim w karierze.
0: A to, co my sądzimy na temat tego kawałka, może nie jest aż tak ważne, jak to, co mówią eksperci, a doktory od muzyki napisały, że uwaga, trzymaj się.
1: No.
0: Będę czytał.
1: Trzymam!
0: Wzorcowe basy. Przestrzeń w miksie. A ten numer bardzo dobrze według nich również się zestarzeje, bo nie jest to kawałek, który wchodzi za pierwszym razem, a potem już tylko opada, tylko rośnie za każdym razem zainteresowanie.
1: No to zostawiamy teraz wam, naszym eskowym ekspertom i waszym uszom, ocenę oczywiście tego. Swedish House Mafia i Lykke Li, Happiness is So

0: Kancelaria, kancelaria, kancelaria, kancelaria.
1: Naprawdę twoje wewnętrzne życie musi wyglądać bardzo ciekawie, jeżeli ty w piosenkach słyszysz takie rzeczy.
0: Ciekawe, co usłyszymy w Messengerze. Ktoś się nagrał. Uwaga, otwieram wiadomość.
2: Cześć. Ja właśnie skręcam w lewo.
0: Halo, ale, ej, kolego.
3: No. Nie ma takiego bicia. No.
0: W prawo jest bardziej przejezdnie, podobno. No. Chociaż serce masz po której stronie?
3: Ja? No. Ja mam po środku tak naprawdę.
1: On nie ma serca, o czym słuchacze już doskonale wiedzą. No słuchajcie, ale jak już tak skręcicie w lewo, potem skręcicie w prawo i dojedziecie sobie na dół do naszych fantastycznych polskich gór, to uważajcie, ponieważ tam właśnie w tym momencie rusza wielkie liczenie niedźwiedzi i wilków.
0: Zarówno... Możecie spotkać człowieka, który stoi przy lesie i liczy.
1: I liczy. Zarówno w polskich, jak i słowackich górach.
0: Kurczę, ale ciekawe, czy to jest tak samo jak z owcami?
1: Czyli?
0: Zaczną liczyć i zasną.
4: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy.

0: nocy, z soboty na niedzielę, sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
10: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
9: Ty to w Czepku urodzona.
10: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
11: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
12: I po reklamie.

0: Teraz można.
1: Jo, ale super!
0: Łukasz Duńczyk z nami. Usiadłeś na miejscu Jankesa, więc musisz powiedzieć coś po jankesowemu.
2: Dawaj!
3: Wiem. Hej, 8 po 8. Ja to lubię, jak on to mówi tak zawsze fajnie. Ale tylko on tak potrafi.
0: Przegrałeś, bo jest za 5:10.
3: Kurde, no.
1: Słuchajcie, dobrze, poćwicz jeszcze trochę. Włos ci z głowy niech nie spadnie.
3: Ale już mi spada powoli. Więc...
0: Ale za to tu ci się powiększa w bicepsie. Słuchajcie, znikało niepotrzebnych informacji. Musimy powiedzieć, że Łukasz naprawdę rośnie w oczach. W radiu tego nie widać.
3: Jajecznica na śmiadanie dobra była.
1: Nie, no brawo, naprawdę.
0: Dziękuję. Jakbyście połączyli moją rękę z Bogaja ręką, to dopiero wychodzi ręka Łukasza z Duńczyka.
1: Ja, ale tak właśnie spojrzałam na Łukasz, na twoją łapkę i na twoją w ogóle sylwetkę, która się pięknie rekompozuje, a potem na ciebie, Wiktor, i taki suchy jesteś.
0: Słuchajcie, no w przyrodzie sytuacja musi się równoważyć. Ktoś musi ćwiczyć, żeby w weekend na kanapie leżeć mógł ktoś.
4: Kama i Wiktor.
3: A ci, którzy ćwiczą, zazdroszczą tym, co leżą. I tak to się kręci.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crusha na crusha.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
7: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Hayball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Cześć, mamy ponownie Wiktoria Kmiecik. Muszę przyznać, że dzisiaj pogoda w Kielcach naprawdę będzie upalna, więc dawkość nie jednej osobie. Temperatura do 34 stopni oczywiście odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa. Wiatr w południe będzie troszkę mocniejszy.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Minęła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Jest wyrok sądu w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym główny oskarżony o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucano utrudnianie śledztwa. Wyrok nie jest prawomocny. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa, to po wypadku na Krajowej 8 między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Do zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letniego kierowcę. Ten był trzeźwy. Policja kieruje was na objazdy. Trzymałe żubry w Gołuchowie w Wielkopolsce szukają imion. Każdy może zgłosić 3 propozycje dla 2 samców i samicy. Po jednej dla każdego żubrzątka, mówi Anna Błaszczyk, rzecznik Ośrodka Kultury Leśnej.
14: Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrzątka.

0: Czas na zgłaszanie propozycji macie do 12 sierpnia.
1: Ja mam taki pomysł, że imię dla żubra na P to, że puszka może być, ale to tylko taka moja propozycja. Słuchajcie, dotrwaliśmy do tego ostatniego dnia tygodnia, a nie, przepraszam, ostatniego dnia miesiąca. Zaraz przyjdzie powiadomienie z aplikacji bankowej z wypłatą. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: jest hicior stworzony na wakacyjny piątek, ale on napędza spokojnie, nie tylko wam tu pała noga pod biurkiem i także per Jean w Radiu SK gramy hity na czasie i ten numer zagrał na rozbudzenie naszej eskowej ekipie w eskowym kamperze. Wczoraj Natalia zgarnęła eskowy dom na kółkach i pojechała na Mazury, zabrała dzieci, zabrała nawet teściową i wystawia kamperowi 5 gwiazdek.
1: Hej, z tej strony Natalia
2: i Filipek. Mamy pierwszą noc za sobą.
1: Jest bardzo fajnie, tak.
2: Jesteśmy zadowoleni.
1: Zaraz idziemy od jeziorko. Pozdrawiamy.
0: Słuchajcie, skoro po pierwszej nocy jest super, są w dobrych humorach, są wyspani, to znaczy, że teściowa nie chrapała. A jeżeli wy też chcecie przetestować eskowego kampera, zgłaszajcie się za darmo w eskowej apce na smartfony.
3: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to. Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
10: I po reklamie.
11: SK

0: ona działa jak podwójna czarna kawa. Katy Perry w Radio SK. Tak wam gramy w wakacyjny piątek. Przed chwilą udało mi się podsłuchać pewną rozmowę przy ekspresie do kawy i brzmiało to mniej więcej tak.
1: Ale gorąco.
2: Ale paruwa, co?
0: Ja wam gwarantuję, że co druga rozmowa w pracy właśnie tak będzie brzmiała. Rozmowa z sąsiadem, rozmowa na klatce schodowej albo u fryzjera, bo to jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Prawie w całym kraju dzisiaj ponad 30 stopni. Mówię prawie, bo chłodniej tylko na naszym kochanym wybrzeżu. Tam 22-23 stopnie, czyli bardzo przyjemnie. Nie gorąco, tak w sam raz. Paruwy nie będzie. Znaczy paruwa będzie, ale na hotelowym śniadaniu. Spieszcie się, bo już za 24.11 wszystko wam zjedzą.
3: Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.

0: Lama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram, a ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkaino.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. To jest Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie w piątek, w upalny wakacyjny dzień. Dzisiaj gorąco prawie w całym kraju, więc teraz pytanie leci do was. Na co macie ochotę w taki upalny wakacyjny dzień? Może wbrew pozorom macie ochotę dłużej w pracy zostać, bo tu klimatyzowane pomieszczenie. A może już sobie teraz siedzicie w pracy i myślicie, jeju, jak wrócę do domu, ustawię leżaczek i będzie opalanie. Albo do lasu uciekniecie, albo macie ochotę wykopać dołek w piasku razem z dzieckiem na bałtyckiej plaży. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, na co macie ochotę w tym upale. To mogą być nawet nierealne piątkowe zachcianki. I dawajcie znać, na co macie ochotę, nawet jeżeli upału u was nie ma. Mariusz wysłał zdjęcie deski rozdzielczej w samochodzie. I co my tu mamy? 990 km zasięgu, 36 tysięcy przebiegu, nowka sztuka. A nie, o temperaturze miałem mówić. Tylko 22 stopnie w Kołobrzegu. Na co macie teraz ochotę? Nagrywajcie się.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapachowość nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegających z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedozonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Do 34 stopni. Dzisiaj w Kielcach Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Naprawdę czeka nas bardzo, bardzo gorący dzień. Trzeba się na niego przygotować. W południe może lepiej nie wychodźmy na zewnątrz. Lepiej może dopiero wieczorem. Dbajcie o siebie.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
15: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, ten upalny, wspaniały dzień. Mam nadzieję, że humory Wam dopisują, a jeśli chcecie się trochę schłodzić, to przypominam o basenie letnim przy ulicy Szczecińskiej. Moc wodnych atrakcji czeka na Was również w kieleckich basenach tropikalnych. Jest też basen na dachu. No i przypominam również o Noe Parku w Skarżysku Kamiennej, ponieważ tam rozrywka czeka na każdego, i tych mniejszych, i tych trochę większych. A jeśli nie byliście jeszcze w parku trampolin przy Skrajnej po przebudowie, to koniecznie dajcie głośniej.
16: Park linowy, ścianki wspinaczkowe, kokony sensoryczne, gry multimedialne, nowoczesna strefa malucha, w której dzieciaki znajdą supermarket, szpital, można zjechać do strefy zabawy dwiema kosmicznymi zjeżdżalniami.
15: A do Flyparku zapraszała Was Katarzyna Szymańska.
14: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
17: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Balon już odnaleziony, a poszkodowanie w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczyło drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki. Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku. To wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu nie działa. Alert został rozesłany przed godziną 8, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
18: Jeden z operatorów sieci potrafi wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi tylko 800.
17: Tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Żar tropików w Polsce. Niemal cały kraj w alertach drugiego i trzeciego najwyższego stopnia z powodu temperatury, która w szczycie sięgnie niemal 40 stopni. Podobny skwar także w sobotę. W wysokiej temperaturze mają towarzyszyć gwałtowne burze.
19: I jeszcze ciekawostka meteo od Kuby. No Kuba, dawaj, chwal.
17: Tak, słuchaj, IMGW prowadzi coś takiego jak prognoza pogody dla Marsa.
19: No.
17: Na Marsie teraz maksymalna temperatura minus 2 stopnie.
19: Nie, nie przenosimy, my wolimy Bałtyk. Łukasz Zduńczyk, witajcie i gramy wakacyjne hity na czasie.

0: daje znać, że to w Radiu SK tak dobrze wakacyjnie grają. Axwell i Bon, mamy dla was hity na czasie na lato, na wakacyjny piątek. 16 minut po godzinie 11. Zapytałem was, na co macie ochotę w ten upalny dzień. No i słuchajcie, nie da nam się chyba dogodzić. Jak jest za zimno, to narzekamy, że zimno. Jak gorąco, to znowu nam coś nie pasuje. Ania w tej sprawie.
1: Cześć SK. Ja to chyba trochę dzisiaj zatęskniłam za zimą. Więc jak prawdziwa Anna, zapytam, ulepimy dziś bałwana?
0: No to Ania, specjalnie dla ciebie. Królowa jest za. Dla wszystkich na ochłodę. Uwaga. Informuję, że święta już za 146 dni. Wigilia w tym roku wypada w czwartek. A za chwilę, tak dla odmiany, gorące hiszpańskie rytmy. Od Karol G na antenie SK się pojawią.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Szczerze i magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
7: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej z Połem. Jakość wyższa od ceny.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
10: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: I po reklamie.

0: wakacyjny hit zawsze na czasie, Narcotic Trust. Tak wam gra Radio SK w piątkowe przedpołudnie. A my dzisiaj razem tak sobie marzymy. Dajecie znać, na co macie ochotę w ten piękny, upalny, wakacyjny dzień. No i powiem wam, że ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć Matiemu.
1: Marzę jedynie, żeby wrócić do domu i się położyć, bo niestety na weekend się rozchorowałem.
0: Chyba jednak zazdrościmy, co? Bo to jest jasny, czytelny komunikat dla domowników. Mati w ten weekend nie sprząta, nie jedzie na żadne zakupy, nie przyjmuje teściowej i do teściowej też nie jedzie. Krótko mówiąc, chill. Mati, jak wydobrzejesz, wyjdziesz na miasto w eskowej koszulce z napisem cześć, bo taką ci wysyłam. Eska życzy zdrówka.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw.

0: składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: I kawałki takie muszą być. W Radio SK macie idealną playlistę na wakacje. Topic i Becky G. No i uważajcie na te wysokie temperatury. Ostrzegamy, to źle działa na głowę. Naukowcy mówią wprost, uwaga, upały obniżają inteligencję. Podobno jak jest gorąco, to mamy zaburzone funkcje poznawcze. Także uprzedzam, żeby nie było, że nie mówiłem. Dzisiaj troszeczkę trudniej będzie nam się domyślić, czego oczekuje od nas druga połówka i za co jest ewentualnie zła. No i ewentualnie jeśli kierownik w pracy będzie się czepiał, będzie jakiś taki dziwny, to już wiecie, co może mu w tym momencie dolegać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Euro na wszystko czy stać.
1: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start?

0: na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
2: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Heyball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Niby korków w mieście o tej porze być nie powinno, a jednak są. Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Drodzy kierowcy, korkuje się miejscami ulica 1 Maja i oczywiście Łódzka. Miejscami również ulica Warszawska i też nie możemy zapominać o ulicy Żytniej.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: 12. Agata Chluściak, zapraszam. W Sejmie rząd przekazuje informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjnie? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dowódcy operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u i ostro odpowiadał na krytyczne głosy z ław PiS-u.
9: Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego.
8: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, a śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. W Warszawie lada chwila rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy, czyli tak zwany grill u Morawieckiego. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego stowarzyszenia założonego przez byłego premiera. Będą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości, a wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też Jan Maria Rokita. MSZ ostrzega przed pożarami w Grecji, to na Krecie, Paros i Lesbos. Szczegóły znajdziecie na stronie systemu Odyseusz. Komunikaty również w języku angielskim wysyłają tamtejsze służby.
10: A teraz uwaga! Młody White tu jest, będzie hicior w sam raz na plaży, ale i do pracy. Słuchajcie, numer za chwilę będzie, który poruszy nawet największego ważniaka w garniturze, będzie tupał nóżką. White w Radiu SK się pojawił. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

hit zawsze na czasie. Dani w Radiu SK, a to już dzisiaj, słuchajcie. Polak postara się dokonać rzeczy po prostu niemożliwej. To jest coś niesamowitego. Nasz pływak Bartek Kubkowski postara się przepłynąć Bałtyk w pław. Będzie płynął ze Szwecji do Polski. 160 kilometrów. W zeszłym roku już prawie mu się udało. Chyba 10 kilometrów zabrakło, ale ćwiczył, jest w formie i liczy na to, że tym razem się uda. Całą wyprawę będzie można śledzić na żywo na YouTubie i w czasie tej wyprawy będzie trwała zbiórka pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters, która, przypomnę, pomaga dzieciom walczącym z rakiem. Trzymamy kciuki za Bartka, bo to jest naprawdę niewyobrażalny wysiłek. Słuchajcie, ja myślałem, że jak kiedyś dopłynąłem do Czerwonej Boi nad Bałtykiem na strzeżonej plaży, to już był wielki wyczyn, ale ja teraz siedzę cicho i jeśli Bartek ze Szwecji do Polski dopłynie, to oni już na plaży powinni na niego czekać z taką wielką rybą smażoną w głębokim tłuszczu, z pyszną panierką i jeszcze z

0: wielkim gofrem. Ta myśl powinna go napędzić.
1: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Mówek jest Seagate.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Hejka, nazywam się Peter Parker.
15: Pamiętasz go?
14: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
15: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
20: I po reklamie.
21: SK

0: To fanka szybkich samochodów. W Stanach w Radio SK ostatnio się chwaliła na Instagramie, że była na wyścigu F1. Tak wam gra Radio SK. A nasza Sylwia potrzebuje otuchy. Słuchaczka Sylwia pisze, że hej, ja potrzebuję dużo pozytywnej energii, bo właśnie wzięłam kredyt na mieszkanie. Sylwia, spokojnie, będzie energia. Motywacja też będzie, żeby w poniedziałek wrócić do pracy. A w Radio SK bardzo wakacyjna energia. Za chwilę ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. A wy też się chwalcie, do czego dzisiaj potrzebujecie energii w głosówkach na Messengerze Radio SK.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Upał, a w Radiu SK grają najlepsze wakacyjne hity na czasie David Guetta, Alok i Stick Figure. Dzisiaj prawie w całym kraju 30 stopni na termometrach. No i nasza słuchaczka Basia woła o pomoc. Pisze: hej SK, właśnie wsiadłam do samochodu, który od rana stał na słońcu i mnie palce pieką, jak dotykam kierownicy. Wszyscy znamy ten ból, prawda? Dzisiaj wielka promocja. Do każdego samochodu dostajemy piekarnik gratis. Ale ja mam coś dla tych, którzy już narzekają na ten wszechobecny skwar. Przypomnienie małe od Taco Hemingwaya. Dzisiaj 31 lipca, a to oznacza, że...
1: Koniec lipca, za chwilę już znów zima.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczenie

0: doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Dzień dobry, witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co tam słychać na kieleckich ulicach. Większy ruch może być jeszcze w centrum, poza tym raczej bez większych utrudnień. A co w pogodzie w Kielcach? Czeka nas dziś bardzo, bardzo gorący dzień, do 34 stopni maksymalnie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
11: Weronika Wawrzyk, przypominam, że już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 spotykamy się razem z Wami w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Nasz letni patrol SK Summer City będzie miał dla Was mnóstwo gadżetów i oczywiście pozytywnej energii. To jednak nie koniec, bo również w niedzielę o godzinie 19 widzimy się razem z Wami podczas Dni Pawłowa. Tuż przed koncertem Ani Wyszkoni będziecie mieli okazję wziąć udział w konkursach i zgarnąć nagrody. A kolejną miejscówką podczas naszej letniej trasy SK Summer City będzie oczywiście świętokrzyska Ibiza. Na tę Sielpie przyjeżdżamy już 6 sierpnia, również z masą gadżetów, atrakcji i naprawdę przepozytywnej energii, także tam również nie może Was z nami zabraknąć. Zdjęcia z poprzednich eventów znajdziecie na naszym Facebooku.
10: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda, Kielce, ulica Łódzka 274.
12: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy potwierdzają, to był rosyjski pocisk. Rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to CH-101. Wynika z ustaleń prokuratury okręgowej w Lublinie. Zbadano miejsce wybuchu, znaleziono elementy napędu. W dokładnym ustaleniu pochodzenia rakiety pomógł ukraiński ekspert.
13: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej.
12: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Rakieta spadła na polu w Ternawie Kolonii. Alert RCB przeciążył rządowe strony. To po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
14: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania.
12: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności. W przyszłym tygodniu diesel jeszcze w górę, ale ceny benzyny wyhamują, tak twierdzą eksperci epetrol.pl. Zdaniem analityków 95 będzie kosztować maksymalnie 7,48, a diesel 8,27.
15: Oj, coś czuję, że wszyscy cymsiarze i cymsiary będą w tej godzinie dawały głośniej, bo zagram nowy numer Oskara Cymsa. A tak poza tym, słuchajcie, to my już świętujemy początek weekendu. Nie czekamy na koniec pracy. Weekend zaczyna się w Esce i wakacyjnie gramy. Łukasz Zduńczyk, polecam się, już 2 po 13.

0: tego pana już niedługo będziecie mogli zobaczyć na żywo. Sombr w Radiu SK i tu się zaczynają najlepsze letnie imprezki. Zabieramy was na Sziget Festival. Z nami nie tylko zwiedzicie Budapeszt, ale też zobaczycie wielkie gwiazdy na scenie. Jak na przykład właśnie Sombr, którego przed chwilą słyszeliście. Zara Larsson czy 21 Pilots i wiele, wiele innych gwiazd. A jak te bilety zgarnąć? No to słuchajcie, prosta sprawa. Odpalacie smartfona, musicie go odblokować. Ja to teraz robię. Klikacie aplikację Radia SK, konkursy. Tam wam wyskakuje wygraj bilety na Sziget w Budapeszcie. Piszecie dlaczego i potem do was dzwonimy. Zrobimy to już dzisiaj po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK. Ktoś z was wygra podwójny karnet na Sziget Festival. I do tego jeszcze dołożymy 2000 kieszonkowego. Za to się i można najeść, i dojechać, i wrócić, i jeszcze myślę, że na głupoty wam zostanie. Zgłoszenia są oczywiście darmowe. Daj od Shakiry za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: I po reklamie.

0: Fast Boy Topic w Radiu SK. To jest cały czas hitem, tego cały czas się dobrze słucha. A już teraz na naszej antenie swoją karierę zaczyna kolejny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo to właśnie u nas poznajecie najlepsze nowości i teraz posłuchamy numeru, który może być hitem drugiej połowy wakacji od artysty, który ma chyba najbardziej oddanych fanów na świecie. Oskar Cyms wydał nowy numer. Był nawet ostatnio osobiście w naszym studiu, no i powiem wam, że się chłopak zmienił, fryzurę zmienił, kolczyk sobie zrobił, czyli nadchodzą jakieś zmiany w życiu. Ale jakie, tu Oskar nie chciał do końca zdradzić.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać.
0: Ale teraz mamy zapowiedź, pierwszy smaczek z tego nowego albumu, Oskar Cyms bez końca, już teraz.

0: I to jest właśnie Radio SK. Gramy najlepsze nowości, ale też takie hity zawsze na czasie jak ten Pitbull i Chris Brown. Mamy środek wakacji, sezon weselny trwa, ale słuchajcie, ja już wiem, jakie wesele jutro będzie tym numerem jeden na świecie. Większego na 100% nie znajdziecie. Uwaga, uwaga! Cristiano Ronaldo się żeni. Jutro bierze ślub ze swoją Jorginią. Organizują luksusową imprezę w portugalskim pałacu. Oczywiście zaproszą gwiazdy. Na tym weselu pojawi się Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, iShow Speed, Kylian Mbappé i Vinicius i jeszcze wielu, wielu innych. No wiadomo, Cristiano Ronaldo jest jedną z największych gwiazd na świecie, więc to musi być z rozmachem. On zarabia naprawdę grube miliony, więc to będzie gruba impreza. I myślę, że to Cristiano Ronaldo powinien dawać koperty gościom.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowej.

0: prezentują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to odlewia tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, si?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą moje. Intermarché. Kawa mielona. Prima Finezja. 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi. Złoty 99. Kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
18: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
24: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
25: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

0: Nie dość, że mamy upał, to on jeszcze bardziej nam tę atmosferę podgrzewa. I wcale nie mówię o Michale Hanczaku, tylko o Jasonie Derulo. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Michał Hanczak już teraz w studiu.
1: Ja nie podgrzewam, ja rzucam chłodne spojrzenie.
0: Ale ty będziesz
1: ale
0: miał przy sobie...
1: Widać, na szczęście.
0: Ale ty będziesz miał przy sobie artystkę, która jest jeszcze bardziej hot niż Jason Derulo.
1: To prawda, Blanka dzisiaj wpadnie do Wrzuć na luz z nową piosenką.
0: Także słuchajcie, to jest ten moment. My już teraz zaczynamy Wrzucać na luz. Blanka będzie po 16. To są wakacje z hitami na czasie. Michał Hanczak za chwilę wam dobrze zagra, co tu będzie. Daddy Cool. O, będzie dobrze, słuchajcie, imprezkowo. Piątek. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
3: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą.

0: Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Jest ponownie Wiktoria Kmiecik. Nad Kielcami dziś dużo słońca i tak będzie przez cały dzień. Podobnie będzie też jutro, choć nad Kielcami może się pojawić troszkę więcej chmur. Dziś do 34 stopni, w sobotę do 36, także czekają nas dwa bardzo gorące dni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
5: Weronika Wawrzczyk, jeśli brakuje Wam planów na kolejne wakacyjne dni, to przypominam o Xtreme Kids. Czeka tam na Was wielki tor przeszkód, strefa trampolin, zjeżdżalnie, tunele i labirynty. Co się dla siebie znajdzie każdy bez względu na wiek, w wolnym czasie wpadajcie również do strefy E1 Gokart Przyścigiennego. Tam pośmigacie na gokartach i sprawdzicie, kto z Waszej grupki jest najszybszy i kto nie boi się wyzwań. A teraz zmiana tematu i zatrzymujemy się przy parku rozrywki przy ulicy Skrajnej. Kielecki Park Trampolin jest już po przebudowie, a na odwiedzających czeka masa nowych atrakcji.
6: Dla maluchów kokony sensoryczne to hit, a dla starszych dzieciaków jak najbardziej parki i nowe ścianki wspinaczkowe. No i kosmiczne zjeżdżalnie.
5: Do Flyparku zapraszała Was Katarzyna Szymańska. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja sprzed chwili. Znamy datę wyborów na prezydenta Krakowa. Premier zarządził, że wybory odbędą się 27 września. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 roku. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych. Obrońcy, wśród nich Jan Kuklewicz, z decyzji są zadowoleni.
8: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i zapewne nie będzie przesadą, jak powiem, i na takie orzeczenie liczy.
7: A wyrok nie jest prawomocny. Trzęsienie ziemi w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia, poinformował Port Polska. Powodów nie podano. Wiadomo, że obowiązki prezesa CPK pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
11: Jak dobrze, że już piątkowe popołudnie, mówią ci, którzy pracują. Jak szkoda, że już piątkowe popołudnie, mówią ci, którzy powoli kończą urlop. No ale tak czy owak, dla wszystkich weekend zaczyna się wesce. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 14. Startujemy z hitami na czasie.

0: świetnie brzmi ten hit w piątkowe popołudnie. 16 minut po 14. A w Radiu SK Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Za chwilę Gibbs i Kukon, Ty Masz, będzie Nowa Zalia, będzie Shawn Mendes. Tymczasem zdradzę wam, co łączy Mateusza Morawieckiego i Skolima. Serio, serio, jest coś, co łączy tych panów. Panowie dzisiaj organizują pewne eventy plenerowe, tak to nazwijmy. Mateusz Morawiecki w Warszawie organizuje festiwal Rozwój Plus Wy, czyli swojego stowarzyszenia, a Skolim w Nowym Targu promuje swoją kiełbaskę między innymi. No i tu odbędzie się grill. No i dzisiaj mamy piątek. Dla wielu osób to jest dzień, kiedy mięsa się nie je, ale przecież wszystko da się załatwić, jak się jest na przykład Mateuszem Morawieckim albo Skolimem. No i w obu przypadkach, w obu miejscowościach duchowni dogadali się z panami i dali dyspensę, że można jeść kiełbaskę z grilla na tych oto wydarzeniach. Dlaczego by nie? Ale jest jeden warunek. Trzeba się pomodlić o pomyślność dla Polski. Serio, serio.
1: Na kiedy? Na wczoraj. I nic mnie nie obchodzi, czy się da, czy się nie da. Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski.
2: Z kim ty rozmawiasz?
1: Nie widzisz, że się modlę, tatą?
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
9: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie

0: zatoki uwalnia od bólu.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Kapel, gorąca, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia.

0: 50% taniej. Ticket Energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
3: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
4: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
3: Ty to w Czepku urodzona.
4: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
5: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkaino.pl.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: Nastąpiło zwolnienie blokady wspomnień. U kogo odblokowałem wspomnienia tym hitem właśnie? Dawid Tawarę. If You Don't Know My Name na 22 minuty przed godziną 15. Jeżeli lubicie takie wspominki, to mam tego więcej dzisiaj po południu, ale nowości też będą, bo jeszcze dzisiaj po południu po 16 wpadnie Blanka z zupełnie nowym, premierowym kawałkiem. Bardzo sportowym. Zdradzę na razie tylko tyle, że Blanka chce być trochę jak Shakira. Ale wcześniej nie Shakira, nie Blanka, tylko Somp 12 to 12, to już po krótkiej przerwie.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Seagulls z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce.

0: Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod Telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod Telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Pewnie niejedno opowie i wyśpiewa Dawid Kwiatkowski dzisiaj wieczorem w Ełku na scenie SK Music Tour. Tam kolejny koncert z tego cyklu. Wstęp wolny, kto ma blisko, niech wpada. A w Radiu SK duet z Margaret. Oczywiście później ci opowiem przed godziną 15. Za chwilę newsy z kraju i ze świata. Ale ja dzisiaj, ponieważ upalnie, to jeszcze podkręcę temperaturę i będę szukał gorących newsów od was. Czym chcecie się podzielić? Co się właśnie u was wydarzyło? Krótko i na temat czekam na głosówki na Messengerze Radia SK z waszymi newsami. Ja mogę zacząć od mojego gorącego newsa na dziś. Wypłata przyszła.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3, tam są drzwi.
8: Vox, tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
19: Trawnik, kwiaty?
18: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
20: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szerzej magiczny wieczór.

0: Bad Kleino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkraino.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wiktor Jaknicik, dzień dobry. Drodzy kierowcy, pora uzbroić się w cierpliwość, bo już coraz więcej samochodów pojawia się na ulicach w Kielcach. Już teraz korkuje się ulica 1 Maja, oczywiście standardowo ulica Łódzka czy Warszawska. Większy ruch na Źródłowej czy w okolicach Kacielny.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. MSZ wezwało ambasadora Rosji po incydencie na Lubelszczyźnie, poinformował premier. To z powodu rosyjskiej rakiety, która uderzyła wczoraj w Tarnawie Kolonii, a dzień po incydencie z pociskiem niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, podał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
5: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik, do kontaktu z radarami kontroli lotów był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
4: Co najmniej 34 osoby nie żyją. Zginęły podczas próby przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty. Ta hiszpańska esklawa w Afryce Północnej zmaga się z najpoważniejszym takim kryzysem od 5 lat. Hiszpański rząd wysłał na miejsce dodatkowe siły. Żar leje się z nieba, na termometrach nawet do 35 stopni. IMGW wydał najwyższe ostrzeżenie przed upałami. To dla południowego zachodu oraz południowego wschodu. Uważajcie też na burze, bo zagrzmieć może w 11 województwach, głównie w centralnej i północnej części kraju.
6: Po newsach i o upałach u nas też gorące newsy. No właśnie, na nie czekam. Co mi dzisiaj powiecie, co się u was wydarzyło? W pracy, w domu, na urlopie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, ale na razie gram. Michał Hanczak z tej strony. 2:03 już. To piątkowe popołudnie. Za chwilę Dawid Podsiadło i Bausa, a teraz już Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.

0: Rzucamy razem na luz i news od was też mile widziane. Dzisiaj po południu zbieram takie gorące, upalne newsy o tym, co się u was dzieje. Ma być krótko i na temat, można nagrać głosówkę na Messengerze Eski. Tomek napisał, jeszcze 3 godziny i urlopik. I to jest dobra wiadomość. Mamy też telefon od Radka, proszę o newsa.
1: No, byłem na siłowni, posłałem sobie Radia Eska na siłowni.
0: Bardzo dobrze, a co było robione?
1: To były dzisiaj te cycki robione, czyli klatka piersiowa, biceps i... No i za Radio SK się ćwiczyło. Nie?
0: Bardzo dobrze, może dzięki temu pracownicy Radia SK będą mieli formę na lato, bo tak idzie trochę pod górkę. Jeszcze jeden news od Marcina tym razem i to jest w sumie najważniejsza wiadomość na piątkowe popołudnie, 15.17 przypominam.
2: Wiecie co dzisiaj mamy? Mamy już piątek, tygodnia koniec, weekendu początek.
3: Promocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: I po reklamie.

0: SK.
1: Hity na czasie.
2: Na lato.
3: Aj.

0: Nigdy nie mów nigdy. Czy ktoś by pomyślał, że David Guetta nagra kawałek z Andrea Bocellim na przykład? A, nagrał. 15.38 to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz hanczak z tej strony. Jest to piątek, chyba nikomu przypominać nie trzeba. Jest to też ostatni dzień miesiąca i dla niektórych jest to ostatni dzień pracy. Czasami z własnej woli, a czasami z woli przełożonych albo rady nadzorczej. Bo dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że ze spółki Centralny Port Komunikacyjny odwołany został prezes zarządu i członek zarządu. Nie podano przyczyny, dlaczego panów zwolniono, ale niewątpliwie jakiś sukces jest, dlatego że Centralny Port Komunikacyjny jeszcze nie działa, a już dwie osoby z niego poleciały.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Takie dźwięki słychać w naszej głowie na przykład wtedy, kiedy tuż przed wyjściem z pracy w piątek przychodzi jeszcze jakiś mail od szefa, albo w ogóle jeszcze jakieś sprawy się pojawiają. Mam nadzieję, że u was nie. Alan Walker i Ava Max i Fate na antenie Radia SK tuż przed godziną 16. Po 16 u nas Blanka wpadnie, by zaprezentować swój nowy, wyjątkowy, sportowy hit. A dlaczego wyjątkowy i sportowy, to wszystko okaże się, jak zostaniecie z nami po 16. Za chwilę newsy, ale jeszcze newsy od was, bo dzisiaj zbieram te gorące newsy, co się u was dzieje, po prostu, gdzie wam towarzyszę. Konrad nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w tym momencie jadę załadować mięso do Paryża.
0: Aż do Paryża? Po mięso? To chyba po ślimaki.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na piąty poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl. Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
6: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
7: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Heyball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Cześć, Wiktoria Kmiecik. Na ulicach w Kielcach już naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Więcej samochodów będzie podróżować po ulicy 1 Maja po Grunwaldzkiej. Po ulicy Pakoszy, Krakowskiej czy chociażby Tarnowskiej. Wszędzie raczej w naszym mieście może być większy ruch.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Jakuba Esz, 39-latek, pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-latka. To w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w chłopca, który na chodniku obok domu jeździł na rowerze.
16: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
15: Mężczyzna odpowie też za posiadanie narkotyków. Mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 20 lat więzienia. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja zapadła 2 miesiące po referendum, w którym odwołał

Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało kilkanaście osób. Żar leje się z nieba nie tylko w Polsce. We Włoszech wydano najwyższe stopnie alertu z powodu upałów i intensywnego ruchu na drogach, bo zaczął się szczyt wakacyjnych wyjazdów. W Rzymie, Florencji i Turynie dziś do 41 stopni. Jutro podobnie będzie również w Mediolanie, Neapolu czy Wenecji.

Gorąco, nawadniajcie się, pamiętajcie o tym koniecznie. Na orzeźwienie mam dla was trochę hitów na czasie. Wrzucamy razem na luz w końcu piątkowe popołudnie. No i należy nam się odrobina odpoczynku. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobry początek tej godziny. Za chwilę też Glass Animals i Heatwaves, no a nieco później wpadnie do nas Blanka i zagra swój nowy hit.

0: Nie.
1: Jeżeli jakaś dziewczyna szuka chłopaka, nie, nie, to nie będzie ogłoszenie matrymonialne, po prostu utrzymam kciuki, żeby w ten weekend się na przykład udało. Per Genie sama na antenie Radia SK, 16 minut po godzinie 16, wrzucamy razem na luz. Za chwilę Shakira i mundialowe Daj Daj, ale mamy Shakirę w domu. I to akurat jest bardzo pozytywna wiadomość, bo za chwilę w naszym studiu Blanka i jej mundialowy hit. Tak, tak, tak, mundial za nami, ale nie oznacza to końca sportowych emocji. O szczegółach już za kilka chwil Westę.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: 29 minut po godzinie 16. Wrzucamy na luz. Hanczak z tej strony, nie sam w studiu. No nie z Calvinem Harrisem, Dua Lipą, a z naszą gościnią dzisiejszą, chociaż na dystans taki lekki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest zapowiadana Blanka w studiu Radia Eska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Chociaż mówisz, że taka podziębiona troszeczkę. Klima?
2: A dzieci.
0: Dzieci.
2: Dzieci.
0: Ale nie twoje dzieci.
2: Nie moja, jeszcze nie mam.
0: Dobrze.
2: Ale poczekajcie.
0: Dobrze. Blanka złapała jakiegoś wirusa od dzieci. Mam nadzieję, że ja od Blanki nie złapię jakiegoś wirusa, zwłaszcza, że za chwilę idę na urlop. Wolę złapać twój nowy singiel, bo z nim dzisiaj przychodzisz.
2: Jest.
0: Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś, czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
2: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
2: Tak
0: kobiece.
2: Jest. Mistrzostwa Świata U20, FIFA, będzie się działo, oglądajcie. No i oficjalna piosenka. No, zaraz już no
0: właśnie, to będzie od września. Panie będą grały na boiskach w naszym kraju.
2: Tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą. A oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
2: No surprise, surprise.
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można

0: było na stadionie śpiewać, kibicować. Jak to wyglądało?
1: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn. Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy jejejo.
1: Yes, właśnie. Dokładnie
0: za
1: tak.
0: Za chwilę posłuchamy.
1: Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
1: tak jest.
0: Też. A
1: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
1: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
1: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To może po prostu przejdźmy do zapowiedzi tej
1: Let's
0: premiery
1: go.
0: W Radiu SK. Proszę bardzo, oddaję ci mikrofon.
1: Kochani, przed wami hymn FIFA. Światowe mistrzostwa ode mnie, Blanka Jejejo. Let's

To jeden z tych hitów, które w upał brzmią tak orzeźwiająco. Jak taka lemoniada działają troszeczkę dla naszego umysłu. ATB Ecstasy. Bardzo to jest dobry numer. Warto sobie go od czasu do czasu przypominać. 22 minuty do godziny 17, a w Radiu SK już za chwilę Sombre Back to Friends. Ten pan, czyli Sombre, pojawi się w sierpniu na festiwalu Sziget w Budapeszcie i wy też tam możecie się pojawić, żeby go zobaczyć. Oprócz tego będą Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine i jeszcze wielu innych artystów znanych także z anteny Radia SK i my możemy was tam wysłać. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce na polu namiotowym i jeszcze 2000 w złotówce. W gotówce, ale 2000 złotych, żebyście mogli sobie tam trochę poszaleć na tym festiwalu. No to co, namówieni? Zapraszam. Jeszcze dzisiaj szansa na wygraną w gorącej dwudziestce, a zgłoszenia przez naszą mobilną apkę. Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
9: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnów.

0: Bawialniaka14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Wciągający jest ten hit, prawda? R&B albo Ring My Bell, jak to woli, to H na antenie Radia SK przed godziną 17. No to w takim razie zadzwonię tym dzwonkiem. Akurat taki do drzwi miałem, ale u progu za tymi drzwiami stoi już weekend, mam nadzieję, a może w niektórych przypadkach urlop. Po 17 się dowiem, bo będą rapsy o planach na ten weekend.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: jagody.
1: A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilet dostępny na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
6: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Billardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Heyball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i kieleckiego klubu, mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
10: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Cześć, Wiktoria Kniecik na ulicach w Kielcach. Oczywiście jeszcze dużo się dzieje, jeszcze szybko przez miasto nie przejedziecie, zwłaszcza przez centrum. Przy trasach wylotowych z naszego miasta też będzie dużo samochodów. Poza tym lepiej omijać ulicę Łódzką czy ulicę Batalionów Chłopskich.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
15: Weronika Wawrzyk, przypominam Wam, że Flypark przy ulicy Skrajnej przeszedł dość dużą przebudowę. Na miejscu czekają na Was nowe atrakcje, więc dajcie głośniej.
16: Park linowy, ścianki wspinaczkowe, kokony sensoryczne, gry multimedialne, nowoczesna strefa malucha, w której dzieciaki znajdą supermarket, szpital. Można zjechać do strefy zabawy dwiema kosmicznymi zjeżdżalniami.
15: Do Flyparku zapraszała Was Katarzyna Szymańska, a ja mam jeszcze propozycję dla wszystkich, którzy i cały świat chcą zwiedzić w zaledwie jeden dzień. Jest to możliwe w Alei Miniatur w Sabacie Kraino, gdzie już 1 sierpnia odbędzie się kolejne nocne zwiedzanie. To może być okazja na udaną randkę albo po prostu rodzinny wypad. Aleja Miniatur w świetle księżyca i tych świetlnych iluminacji wygląda nieziemsko.
14: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgi Michno już po wizycie w polskim MSZ-cie został wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rosyjską rakietą.

0: Lubelszczyźnie. Przed siedzibą resortu jest Michał Skolimowski. Powiedz, jak przebiegło spotkanie?
1: Dzień dobry. Było bardzo krótkie. Trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
3: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
4: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
3: Nie.
1: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
0: A po tych wydarzeniach rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla.
5: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
0: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób SMS-a z linkiem do poradnika bezpieczeństwa, rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku. Polska czwarta w skokach do wody drużyn mieszanych, to podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Biało-czerwonym zabrakło zaledwie 15 setnych punktu do podium. Złoty medal wywalczyli Włosi.
6: Wrzuć na luz!
7: W Radiu SK.
8: Czy wy też dzisiaj czujecie się trochę jak rządowa strona, czyli przeciążeni jesteście? No słuchajcie, no po całym tygodniu jeszcze od tego upału można, ale już 2:05, czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia, wrzucamy na luz i zaczynamy weekend. Mam nadzieję, że będzie to okej weekend, ale o tym James Blunt. Tu Hanczak, dzień dobry.

0: nas o co przepraszać, kiedy robi się takie upalne wakacyjne hity, jak zrobili to Piggy, Becky G. To Sorry Papi na antenie Radia SK, a teraz my wspólnie będziemy tworzyć hit. O, jak w każde piątkowe popołudnie zachęcam was do tego, żebyście rapowali, melorecytowali, albo po prostu mówili w rytm naszych rapsów, które za chwilę o planach na weekend, który się właśnie rozpoczyna. Zwykle robimy to z Kasią Męsierską, ale teraz Kasia urlopowana, ja lecę na oparach, będę robił to sam, ale mam nadzieję, że za moment wy do mnie dołączycie i nagracie swoje rapsy na Messengerze Radia SK. Fajnie, jak się coś tam zrymuje i tak naprawdę o każdym planie można coś zrymować i coś nagrać a cappella, potem ja to miksuję z tym oto podkładem, który zniesie tak naprawdę wszystko, słuchajcie. Dobra, to ja zaczynam o swoich planach na weekend, a potem czekam na wasze głosówki. Jutro dyżur w radiu, potem pakowanie i ruszam na urlop trochę na spontanie. Bo w sumie nie mam jeszcze do końca sprecyzowanych planów, ale na pewno jakoś się tam poukłada i będzie dobrze. No właśnie, ten urlop na pewno mi się przyda. Mam nadzieję, że wy również macie jakieś fajne plany na ten weekend, może urlopowe, może wakacyjne, a może czymś mnie zaskoczycie. Nagrywajcie swoje rapsy, za chwilę puszczam świat.
1: Reklama. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: I po reklamie.

0: No i tak można zaczynać weekend w rytmie I Got a Feeling, Black Eyed Peas. Hanczak z tej strony, 22 minuty do godziny 18, a do Black Eyed Peas i do mnie dołączają już teraz nasi słuchacze, którzy będą rapowali o planach na ten właśnie weekend, a rapsy naprawdę dzisiaj piękne. No i Dorota rozpocznie od swoich planów. Dorota, zapraszamy, mic jest twój, scena jest twoja.
1: Jadę na zakupy, zebrać czas do kupy. W pociąg rano stadnie, zwiedzić Gdańsk, no ładnie.
0: O, Gdańsk zawsze super. Pozdrów Neptuna od nas wszystkich. No to teraz Marcin.
2: Maluję u gościa sufit i ściany, więc cały weekend będzie zmalowany.
0: No zmalowany, oby nie zmarnowany mimo wszystko. No to jeszcze Marta.
3: Piątek już się kończy, czas na chillowanie, a jutro planuję wielkie grzybobranie.
0: O, kurka! Może właśnie kurki będziesz zbierać? Słyszałem, że są grzyby w lasach. Ale a propos grzybów, to w związku ze słońcem i upałami, to wszystkim polecam w ten weekend pewną część grzyba, czyli kapelusz. Piękne rapsy, dziękuję. Za chwilę Dawid Podsiadło, ale jeszcze pojawi się bonusowo Seba.
4: Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Wujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
9: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
8: Ty to w czepku urodzona.
9: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty.

0: Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
1: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy Ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Siemano mordeczki, dzisiaj mamy piątek. Każdy w sumie wie, że to weekendu początek. Jutro urodziny wspaniałej mamusi. Wszyscy teraz razem, 100 lat dla Gusi. Jest.

0: Nowość od Alexa Warrena, Passenger na antenie Radia SK przed godziną 18. W nowym życiu Michała, naszego słuchacza, też się pewna pasażerka pojawiła.
1: Siema SK, piątek zapowiada się świetnie. Wczoraj mi się córka urodziła, dzisiaj ekipa wbija w wiadomym celu. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Aha, czyli będziecie chyba składać łóżeczko, dobrze myślę, prawda? Czy kupować pampersy? Nie mam pojęcia w sumie. Ale życzę dobrego wieczoru i gratulujemy oczywiście. Za chwilę, niezależnie od upału, gorąca dwudziestka u nas zawsze w piątki po 18, więc dzisiaj jeszcze bardziej gorąca dwudziestka i gorący Paweł Karpiński ją poprowadzi. A my słyszymy się jutro po 13. Hanczak, do usłyszenia!
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel.

0: wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różne rodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
4: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą, stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
5: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Hayball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Pora przyjrzeć się pogodzie na najbliższy weekend i noc. Wiktor Kmicik, dzień dobry. Jeśli chodzi o noc, będzie ona bardzo ciepła, do 22 stopni nawet. Jutro do 35,6. Odczuwalna będzie dużo wyższa. Jeśli chodzi o niedzielę, będzie troszkę chłodniej, bo 28 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest CMC Motors, autoryzowany serwis Honda.
12: Weronika Wawrzyk, przypominam o harmonogramie naszej letniej trasy SK Summer City już w najbliższą niedzielę. Będziemy razem z Wami w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej i to będzie kolejna okazja, żeby zgarnąć gadżety Radia SK, zakręcić kołem fortuny, no i po prostu zaczerpnąć trochę tej naszej radiowej energii. Niedzielny wieczór zakończymy podczas Dni Pawłowa. Tuż przed koncertem Ani Wyszkoni na scenie pojawi się nasz letni patrol SK Summer City, zorganizuje wyjątkowy konkurs, o już Wojtek się o to postara. Tam również podzielimy się z Wami naszymi eskowymi gadżetami. Szczegółów spodziewajcie się już wkrótce na naszych social mediach. Będziemy o tym przypominać. A jeśli planów brakuje Wam już dziś, to koniecznie zajrzyjcie do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. Czeka tam cała masa atrakcji.
11: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura zapowiada apelację. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzję uzasadniał brakiem silnych dowodów.
14: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia w stosownym terminie. Na pewno zostanie wniesiona apelacja.
13: Mówi Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono w sierpniu 1998 roku nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Ambasada RP we Włoszech ostrzega polskich turystów. W ostatnim czasie w kraju dochodzi do serii kradzieży o okradaniu samochodów i kamperów. Ambasada apeluje, by kampery parkować na kempingach, a cenne rzeczy nosić ze sobą.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
16: SK Sport News.
13: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Właśnie zaczyna się spotkanie Wisła Płock-Widzew Łódź, a

0: 20.30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię. Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1, a spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl
2: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest gorąca dwudziestka radziecka.
3: Dzisiaj to nawet moglibyśmy zmienić nazwę naszej listy na gorąca 34 albo nawet 36, bo takie wartości na termometrach w wielu miejscach Polski dzisiaj się pojawiły, ale oczywiście trzymamy się tej najprzyjemniejszej temperatury, tej, którą każdy lubi, gorąca dwudziestka. Przed nami Paweł Karpiński, dzień dobry, witajcie. Masa nowej, dobrej muzy na pewno przed nami i zaczynamy od tej najważniejszej premiery tego tygodnia. To Oskar Cyms i jego najnowszy singiel Bez końca.
4: Cześć, tu Oskar Cyms. Bez zbędnego pitu-pitu zapraszam was serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla. Mam nadzieję, że go polubicie i że będziecie chętnie do niego wracać i że będziecie słuchać go bez końca. Miłego.

Martin Garrix i Ed Sheeran, no po bolesnym spadku meldują się dziś na 19 w gorącej 20 Radia SK, wcześniej na 20 Another i Talk To You, a dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla fanów Ariany Grande. Jej nowy album po wielu miesiącach oczekiwania w końcu jest, można już słuchać, zatem prosto z tej płyty gramy Stay od Ariany Grande jako propozycję do listy hitów Radia SK.

troszeczkę też wasza miłość do tego numeru. Kuba i Kuba to dziś spadek na miejsce 17, ale chłopaki są z nami już no, od dłuższego czasu, więc można powiedzieć pomału, że to weterani gorącej dwudziestki Radia SK, a przed nami kolejna premiera i to od naszego w zasadzie redakcyjnego kolegi, czyli Armina Van Burena, bo pamiętajcie, że Armin zaprasza was w każdy piątkowy wieczór do Eski, oczywiście w ramach SK Live Remix. Także dzisiaj SK Live Remix odpalamy oczywiście po 20 wesce, a teraz odpalamy nowy singiel Armina, to Everlasting.

0: Nowość w gorącej 20 Radia SK to Axwell i jego Whatever Turns You On. Za chwilę wracamy do odliczania i za chwilę też wyślę kogoś z was na tegoroczny Sziget Festival do Budapesztu. To jeden z największych festiwali w Europie i zdecydowanie najpiękniejszy. Udało mi się być tam kilka razy, więc tutaj z ręką na sercu gwarantuję, że będziecie zachwyceni. Tak przyjemnie naprawdę na żadnym innym festiwalu nie ma. A wystąpią tam też oczywiście największe gwiazdy, m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Sombr, którego nie było w Polsce tego lata, Florence and the Machine i wielu, wielu innych artystów. A poza biletami na oczywiście cały festiwal z polem namiotowym mamy też dla was 2000 kieszonkowego. Zgłoszenia za darmo w naszej eskowej aplikacji, a za chwilę do kogoś dzwonię.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.

0: To Kaigo w gorącej 20 Radia SK. Dzisiaj to miejsce 14, ale teraz czas na teleportację do Budapesztu, bo tam w tym roku już od 11 sierpnia największy prawdopodobnie festiwal w Europie, ale także, tak jak mówiłem przed momentem w SC, najpiękniejszy w naszej eskowej aplikacji. Możecie zgłosić się za darmo, tak jak Sebastian. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Możecie zgłosić się za darmo i zgłosić też przy okazji zainteresowanie Seagate'em. Powiedz, Sebastian, kogo ty byś na tym festiwalu najchętniej zobaczył?
1: Tak jak pisałem w wiadomości, Zarę Larsson, bo ostatnio widziałem jej występ na żywo w telewizji i w sumie zaciekawiła mnie bardzo.
0: W telewizji fajnie, ale tak na żywo chyba jeszcze lepiej, co?
1: No tak, właśnie tak.
0: W tym roku jakiś festiwal zaliczony, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: A czemu?
1: Niestety nie i chyba się nie uda w tym roku, ale...

0: No, studenckie życie, niestety, budżet nie pozwolił nam.
1: Ja bym to chyba się nie uda zamienił na pewno się uda, bo z przyjemnością wysyłam ciebie na Sziget Festival do Budapesztu. Ciebie i twoją osobę super towarzyszącą. Za chwilę ustalimy, kto to będzie. Karnet na cały festiwal, pole namiotowe, no i najważniejsze, może nie najważniejsze, ale równie przyjemne, 2000 kieszonkowego, żebyś tam miał co kupować i za co kupować. Na Sigecie byłeś kiedyś?
0: Nie byłem, ale słyszałem, interesuje się właśnie, no, co roku line-upem.
1: To jest naprawdę jeden z najlepszych festiwali na świecie, naprawdę. Mam nadzieję, że tam znajdziemy się gdzieś w tym tłumie i przybijemy piątki, bo też będę razem ze szkową ekipą. A kogo ty zabierzesz?
0: No, mam w planach zabrać moją siostrę. Mam nadzieję, że uda się załatwić urlop. Na czas
1: musi. Od 11 sierpnia urlop niech już wystawia, a my gramy twoją ulubioną Zarę Larsson, która dzisiaj wydała nowy singiel razem z Robin w duecie. Nazywa się Talk to Me, Zara.

0: Nowość w gorącej 20 Radia SK to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, szczęśliwa trzynastka dzisiaj dla nich. Ale to nie koniec nowości, bo jesteśmy w strefie nowości w gorącej 20 Radia SK. Dalej po polsku, na 12 Stanach ITP ITD.
1: Nowość. To jest nowość w gorącej 20 Radia SK.
2: Cicho tak.

0: I właśnie od tego macie Eskę, by spośród tysięcy nowych kawałków wyszukała dla was taką perełkę. Carlita, Solar Skin. To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia Eska. Za chwilę wracamy do odliczania. Przed nami już tylko najlepsza dziesiątka.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Radio Eska.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Szerzej magiczny wieczór w Sabat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.

0: soboty 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach centrum.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozmaczny zapach odpoczyn nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy

0: Polska.
1: Ostatnia gorąca dwudziestka przed nami, oczywiście ostatnia w tym miesiącu. Dzisiaj ostatni dzień lipca, pół metek wakacji przy okazji i chyba pomału nam już się klaruje, co może być tym hitem tegorocznego lata. Na pewno mocnym kandydatem jest tegoroczny skład męskiego grania i ich nareszcie. Dzisiaj Zalia, Vito Bambino i Igor Herbert meldują się na dziesiątym w gorącej dwudziestce Radia SK. Paweł Karpiński.

0: To już jest taka naprawdę konkretna rozgrzewka przed SK Live Remix. Nasze imprezowe pasmo, pamiętajcie, odpalamy już za 50 minut w SC. A to był Alan Walker i Ava Max i ich Fate. Dzisiaj piękny awans. Z 17 prosto na miejsce 9. Dzisiaj w Polsce upały, 30 ponad w wielu miejscach na termometrach i mam coś, co idealnie do tej temperatury się dopasuje. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G zafundowali nam dzisiaj swój nowy singiel Te Olvido, co oznacza Zapomniałem o Tobie. No ja mam nadzieję, że nie zapomnicie o nich po tym notowaniu. W propozycjach do gorącej 20 będą czekać na wasze głosy.
1: We got all the hits right here.
2: To jest play.

Dawid podsiadło na błysk, to dziś miejsce 7 w gorącej 20. To, że SK gra wam wszystkie najlepsze nowości jako pierwsza w Polsce, to już pewnie wiecie, bo udowadniamy wam to codziennie. Ale czasami jest też tak, że gramy je jako pierwsi na świecie, bo właśnie u nas wczoraj swoją światową premierę miał wspólny singiel Swedish House Mafia i Nick Lee, czyli Happiness is so sad. I jeżeli przegapiliście tę premierę, no to proszę, gramy już teraz w gorącej 20.

muszę się przyznać, że to prywatnie jeden z moich aktualnie ulubionych numerów w gorącej 20 Radia SK. Sombr, My Body Isn't Ready. Dzisiaj na 6. Sombr w tym roku ominął Polskę, jeżeli chodzi o wakacje i festiwale, ale nie ominął Budapesztu. Jest do zobaczenia na Sziget Festival, ten już od 11 sierpnia, a na Sziget Festival zaprasza Was oczywiście Radio SK i w naszej aplikacji możecie się zgłosić do naszego konkursu za darmo. Mamy dla Was karnety na cały tydzień festiwalowy i dorzucamy jeszcze pole namiotowe i 2000 kieszonkowego. Wpadajcie, zgłaszajcie się w naszej aplikacji. A na 5. dziś meldują się David Guetta, Andrea Bocelli, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA prosto z mundialu. And I

Prosto z Ameryki do propozycji gorącej 20 Radia SK w Polsce. To Dasza i Memo. Kilka lat temu Dasza miała spory hit Austin. On także wtedy podbijał gorącą 20 Radia SK. Kto wie, być może z Memo będzie podobnie. Za chwilę wracamy do odliczania. Cztery najpopularniejsze hity w Polsce przed nami. To już zdradzę, że na czwartym dziś Tempest City.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
14: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
0: Eska.

0: No, nie udało się formacji Temper City obronić miejsca pierwszego w gorącej 20 Radia SK. To spadek na czwarte. No, przed nami zatem trzy najlepsze hity w Polsce, ale zanim je ujawnimy, to jeszcze coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to coś nowego to singiel od brytyjskiego DJ-a DOD. Nazywa się Careful i już trafia do propozycji gorącej 20.

0: nowość od D.O.D. w Radiu SK to Careful. Jeżeli podobają wam się takie klimaty, no to pamiętajcie, że D.O.D. także miksuje dla was w SK Live Remix. To już niebawem, bo po 20 wesce. Teraz sprawdzamy, co na trzecim, a tu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters i Wszystkie Marzenia.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.

Wszystkie marzenia to Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Dziś miejsce trzecie gorącej dwudziestki Radia SK. Mundial się skończył i od tego momentu no jakoś Shakira nie może trafić ponownie na miejsce pierwsze gorącej, ale wciąż druga pozycja to bardzo dobra pozycja. Daj, daj.

0: Shakira potrafi mundialowe hity. Ważne, by miały dwa słowa w tytule. Była Waka Waka, teraz jest Daj Daj i kolejny sukces to dziś miejsce drugie gorącej dwudziestki Radia SK. A na pierwszym gość, który w tym tygodniu był w tym studiu. Poniedziałek w Rap 20, a dzisiaj podbija także gorącą dwudziestkę.
1: Gorąca dwudziestka. Pierwsze.
0: Gips razem z Kukonem meldują się na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To jest Ty Masz.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, Gips i Kukon, Ty masz miejsce pierwsze gorącej dwudziestki Radia SK. 5 minut do 20, za chwilę oczywiście SK Live Remix. Na początek eskowe hity zmiksowane tak, że no, noga będzie chodzić w lewo i w prawo bez końca. Później antenę Eski przejmują oczywiście Armin Van Buuren, Joel Corey, Lost Frequencies. No będzie się działo, to już za moment. Westę, dobrego wieczoru.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Radio SK. Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w Esce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata.

0: bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
9: Weronika Wawrzyczek, tym razem słówko o imprezie urodzinowej. Otóż swoje urodziny w wielkim stylu będzie obchodził nasz kielecki CKM. I z tej okazji już w sobotę 8 sierpnia na Bodzentyńskiej czeka na Was dziki zachód. Będzie muzyka od DJ-a i niezwykła atmosfera, więc szybciutko wskakujcie w kowbojski kapelusz. 8 sierpnia uderzajcie do CKM-u i bawcie się najlepiej jak potraficie. Dla przebranych będzie specjalna niespodzianka, więc warto, naprawdę warto. A trochę wcześniej, bo 1 sierpnia sabat Krajno zaprasza na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Po zmroku budowle nabierają zupełnie nowego charakteru. W blasku efektownych iluminacji odkryjecie je na nowo, także naprawdę warto się tam wybrać. Pamiętajcie również o Parku Legend w Nowej Słupi, ponieważ tam edukacja łączy się z rozrywką.
8: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
10: To jest SK Live Remix.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
4: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
4: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
4: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
4: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
4: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: I po reklamie.
1: To jest SK Live.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
10: Weronika Wawrzyk, dajcie głośniej, ponieważ Masłów staje się stolicą polskiego spadochroniarstwa. Od 21 do 23 sierpnia na tutejszym lotnisku odbędą się 27 Mistrzostwa Polski w celności lądowania. Szykuje się naprawdę niezwykła precyzja, emocje i widowiskowe skoki na żywo. Do zobaczenia w Masłowie z Radiem SK. No po prostu nie może was tam z nami zabraknąć. A trochę wcześniej do Kielc przyjadą najlepsi bilardziści świata. To podczas Mistrzostw Europy oraz Pucharu Świata w Billard Table. Do 9 sierpnia w Kielcach w Grand Hotelu odbędą się właśnie te mistrzostwa. Przyjdźcie, kibicujcie, zobaczcie czołówkę światową na żywo. Wstęp oczywiście jest wolny, także warto, naprawdę warto. Do usłyszenia.
9: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
2: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix

0: Live Remix.
1: ESK Live Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
6: Weronika Wawrzyczek, dajcie głośniej, bo to będzie prawdziwe widowisko na niebie i emocje na ziemi. Już w przedostatni weekend sierpnia na lotnisku w Masłowie rozegrane zostaną 27. Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy. Przyjdźcie, kibicujcie zawodnikom walczącym o idealne lądowanie. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio SK, więc u nas również możecie spodziewać się ciekawych relacji. A jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższą niedzielę, to już od godziny 14 nasz letni patrol SK Summer City będzie bawił się razem z Wami w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Zakręćcie kołem fortuny, zróbcie sobie z nami pamiątkową fotę i po prostu świetnie się bawcie. A o godzinie 19 widzimy się w Pawłowie, również w niedzielę tuż przed koncertem Ani Wyszkoni. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
5: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
1: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Joel

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin Van Buuren i jego Estate of Trance.
1: For all the best in trance and progressive.